wywodzi się z owego jubileuszowego albumu, który został wydany w 50. rocznicę ukazania się oryginału. Oczywiście bardzo znowu starannie zremasterowany, wyczyszczony, brzmi to krystalicznie. Have you ever loved a woman? Derek and the Dominoes.

Szczerze powiem, że ta rocznicowa z okazji 50. edycja płyty Laila and Other Assorted Love Songs no jest wzbogacona o różne ciekawostki, ale to się zupełnie nie umywa do tego, co wydarzyło się 30 lat temu, kiedy ukazał się trzypłytowy, mówię o trzech płytach CD, box z okazji 20-lecia wydania tej płyty. Bo tam na płycie numer 2 znalazły się fantastyczne jam sessions, które powstały w studiu podczas pracy nad albumem zasadniczym. I to jest 5 jamów, które odbyły się w studiach Criteria Studios w Miami na Florydzie między 27 sierpnia a 2 września 1970 roku. Z tego zestawu najatrakcyjniejszy wydaje mi się jam numer 4, trwający 12 minut i 21 sekund, bo to jest jedyne chyba tak dobrze zachowane nagranie dokumentujące współpracę Claptona z The Allman Brothers Band z tego czasu. Tego dnia, a było to 27 sierpnia 1970 roku, w studiu znaleźli się następujący muzycy. Eric Clapton, gitara, Dwayne Allman, gitara, Dickie Betts, gitara, Bobby Whitlock, organy, Greg Allman, fortepian, Barry Oakley, bas i Butch Trax, perkusja. Oto jam number 4 z udziałem tych właśnie muzyków.

Teraz będę się tłumaczył z takiej lekkiej swojej niekompetencji, czy też po prostu no, nieuwagi, przeoczenia. Otóż w jednej z audycji, a konkretnie co tam będę ukrywał, w audycji Dzieci Bluesa w Radiu Nowy Świat zaprezentowałem niedawno, wydawało mi się, nową płytę Eri Littinen, słynnej fińskiej gitarzystki i wokalistki. Album ten nosi tytuł Voracious Love. Rozwinę ten temat mojej niekompetencji za chwilę, a teraz proszę posłuchać nagrania z tej płyty. Eri Littinen, Don't Let a Good Woman Down.

Wracam do mojej niekompetencji i fałszywej informacji, którą przekazałem słuchaczom Radia Nowy Świat w trakcie audycji Dzieci Bluesa, do której też Państwa zachęcam i zapraszam, bo to bardzo jest ciekawa audycja, prowadzona przez bardzo znającego się na rzeczy redaktora. Otóż ten redaktor, czyli ja, przedstawiłem płytę Voracious Love jako nowalijkę, i to nowalijkę bardzo nietypową, bo wydano mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się inna nowa zupełnie płyta Eri Littinen, zatytułowana Lockdown Life 2020. Moje spostrzeżenie oparłem na pewnym odkryciu z internetu, które to odkrycie dało mi znać, że właśnie w formie elektronicznej ukazał się dostępny album Eri Littinen zatytułowany Voracious Love. No tyle tylko, że rzeczywiście w formie elektronicznej być może to jest autentycznie premiera, ale teraz już wiem, bo pogrzebałem głębiej w tym samym internecie, że w 2010 roku ta płyta ukazała się w formie absolutnie materialnej na CD. Po prostu mogłem o tym zapomnieć, no bo starszy już jestem człowiek i nie wszystko się trzyma rozumu i pamięci. No więc wycofuję się z tego, że to jest nowa płyta, natomiast absolutnie nie wycofuję się z tego, że pod koniec 2020 roku ukazał się album zarejestrowany podczas nieszczęsnego lockdownu fińskiego. Zatytułowany ten album Lockdown Live 2020. No i teraz, żeby to udokumentować, prezentuję z tej płyty nagranie zatytułowane Dreamland Blues, Eri Littinen.

Midnight Train to Memphis wykonał zespół The Steel Drivers z albumu o tym samym tytule, wydanego w 2008 roku. Autorzy tego utworu to Mike Henderson i Chris Stapleton. No właśnie, bo teraz dochodzę do owego peanu, czyli do słów zachwytu nad nowym albumem Chrisa Stapletona, Starting Over, którego fragmenty już w różnych audycjach w Radiu Baobab prezentowałem. Chris Stapleton pozostawał w cieniu głównego mainstreamu amerykańskiej fonografii aż do momentu, w którym z Justinem Timberlake'em zaśpiewał pieśń, która okazała się bardzo, bardzo popularna. No i wtedy świat muzyczny zwrócił uwagę na Chrisa Stapletona i od kilku lat wszystko, co robi, jest wysoko oceniane i dzięki tej popularności dociera również Chris Stapleton w różne zakątki świata, no także dotarł ze swoją muzyką do nas. Ten album Starting Over nosi taki troszkę zwodniczy tytuł, że będzie wszystko coś znowu od początku, od nowego, ale na szczęście Chris Stapleton zachował tutaj wszystko to, co najlepsze w jego twórczości, czyli ten sam fantastyczny, pełen napięcia głos i to samo podejście do formy, której to jego świetna gitara, wkomponowana w równie świetny podkład muzyczny, prowadzi nas po różnych rejonach muzyki amerykańskiej, dzięki czemu można powiedzieć, że to jest taki wzorcowy album z gatunku Americana. Dwa nagrania z albumu Starting Over: Whiskey Sunrise oraz Nashville, Tennessee. Zwłaszcza to drugie jest ciekawe, a zapoznałem się z wywiadem z Chrisem Stapletonem, w którym opowiedział, że ten utwór powstał wtedy, kiedy dla siebie dosyć niespodziewanie stał się nagle obiektem adoracji fanów, a wcześniej był praktycznie postacią nierozpoznawalną. I to, że zaczął być rozpoznawany w Nashville, Tennessee, sprawiło, że poczuł potrzebę oddalenia się od tego miejsca, oddalenia się w sensie czysto fizycznym, bo muzycznie nadal pozostaje związany z Nashville. A Nashville to przecież nie tylko country, to także trochę bluesa.

0: Podobnym zachwytem jak głos Chrisa Stapletona darzy głos Dave'a Alvina. Jego głęboki baryton w połączeniu z bluesowo-rock'n'rollowym kołysaniem zawsze mnie zachwycał. A przy tym albumie, o którym teraz troszkę opowiem, zachwyca mnie szczególnie, bo płyta zatytułowana From an Old Guitar, zawierająca różne rzadkie i wcześniej niepublikowane nagrania Dave'a Alvina, daje jego głosowi szczególne pole do popisu, bo znalazły się tam nagrania z różnych półek, z różnego tempa, z różnego pulsu i można powiedzieć nawet z różnych gatunków. I we wszystkim tym głos Dave'a Alvina odnajduje się wyśmienicie. Spędzimy teraz prawie 10 minut z Dave'em Alvinem, jego głosem i gitarą, a to za przyczyną dwóch nagrań. Pierwsze nosi tytuł Albuquerque, a drugie Peace, pokój, piękny manifest Williego Dixona sprzed lat, odgrzany przez Dave'a Alvina w XXI wieku.
1: Well, this is for you, Daphne. Well, I've been east, and you know, I've been west.

Artysta, którego teraz usłyszymy, jako solista być może debiutuje w Pierwszym Odcieniu Bluesa, chociaż jako współudziałowiec nagrań innych artystów z całą pewnością był słyszany już wielokrotnie. Nazywa się Johnny Iguana, jest pianistą bluesowym, rockowym, grywa także boogie, grywa muzykę czysto taneczną i bardzo często jest zapraszany do sesji nagraniowych przez przyjaciół związanych najogólniej rzecz biorąc z chicagowskim bluesem. Pod koniec 2020 roku ukazuje się album Johnny'ego zatytułowany Johnny Iguana's Chicago Spectacular. Ta spektakularność płyty zasadza się na tym, że Johnny zaprosił do współpracy wielu znakomitych swoich przyjaciół z tego kręgu, o którym mówiłem, czyli z kręgu zacnego chicagowskiego bluesa, a wśród nich są Billy Boy Arnold, John Primer, Little Ed, Bob Margolin, Billy Flynn, no i paru jeszcze innych bardzo sympatycznych koleżków. Płyta ukazuje się nakładem zasłużonej bardzo dla chicagowskiego bluesa firmy Delmark i z albumu tego teraz proszę wysłuchać dwóch nagrań Johnny'ego Iguany z przyjaciółmi. 44 Blues i Hammer and Tickle. Johnny Iguana.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jedno nagranie z podznaku Del Marku chicagowskiego. To Mojo Morganfield, czyli najmłodszy syn Muddy'ego Watersa, który korzystając z pomocy słynnych chicagowskich kolegów próbuje powrócić na scenę muzyczną po dłuższej przerwie. Ten powrót zaznacza swoją wersją kompozycji Dardena Smitha zatytułowaną It's Good to be King. Pewnie, że dobrze jest być królem. Bądźmy królami swojego zdrowia.

grał jako samodzielny wykonawca, a przez ostatnie 2 lata miałem przyjemność z nim współpracować i grupa Dr. Blues Soul Revision występowała razem z nim. Dariusz Kozakiewicz, no, historia polskiego bluesa, chociaż już ostatnimi czasy odszedł od swoich źródeł, ale pamiętajmy, że to jest jeden z pierwszych gitarzystów, którzy bluesa wykonywali w Polsce. Wojtek Hoffman, korzenie metalowe, ale wielka miłość do muzyki bluesowej. Jurek Styczyński, nie trzeba przedstawiać, grupa Jam i cała historia tej muzyki śląskiego bluesa. Jarosław Tioskow, Kasa Chorych, także legendarny wykonawca, który już od dziesiątków lat tworzy muzykę i cieszy nas swoimi nutami. Bogdan Topolski, organizator Suwałki Blues Festival, największego festiwalu w Polsce, kilkudniowego, który odbywa się w lipcu, gdzie no, zewsząd zjeżdżają tłumy blues fanów. Leszek Winder, śląska grupa bluesowa, a wcześniej wiele zespołów, które współtworzył, także historia bluesa na Śląsku. Janusz Siemienas, no, to mój osobisty przyjaciel z Poznania, no, wirtuoz gitary slide, współtworzył ze mną grupę Wielka Łódź i ciągle aktywnie działa w różnych zespołach. Bartek Miarka, gitarzysta, który jest bardzo uniwersalny, który gra specyficzną techniką, nie używa często piórka, uzyskując specyficzne brzmienie, frazowanie, Hoodoo Band, Bartek Miarka Band, bardzo cenię jego grę. Grzegorz Kapołka, znany muzyk, który grając z Goledz Orchestra tworzył także na Śląsku w różnych stylistykach, i jazzowych, i w popowych, bardzo uniwersalny, świetny gitarzysta. Leszek Cichoński, no, też historia bluesa w Polsce, twórca bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu od kilku lat, nauczyciel dla wielu, mentor gitary bluesowej. Jacek Jaguś, JJ Band, grupa, która od wielu lat jest na topie, która no, skład jest znakomity. Kilkakrotnie miałem przyjemność występować z Jackiem. No, aż mi słów brakuje, sami słyszycie. No i Dr. Blues. No, o sobie nie będę opowiadał, bo nie wypada. Dr. Blues, czyli Wielka Łódź, Soul Revision i obecnie BB King Tribute.

gdy ktoś zbyt długo nas czymś męczy, no mamy czegoś dosyć, wtedy czujemy właśnie to, co czuł twórca tekstu następnego utworu, Tired of your jive. No jestem zmęczony twoim tańcem, tu w przenośni, twoim zachowaniem. Jest to blues dość klasyczny, bardzo taki spokojny, ale bardzo motoryczny. Tu ten groove jest taki nieustający, bardzo tak idzie jak taki walec. A Jarek Tioskow, który gra na gitarze, znakomicie nadaje tutaj klimat do tego utworu. Na Hammondzie zagrał tu Jacek Prokopowicz, a Marcin Kajper na barytonowym saksofonie zagrał solówkę.

doświadczenia bluesowego, gdzie niegdzie może pojawić się w jakichś minimalnych ilościach na festiwalach lub koncertach. No jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem tej płyty, no musicie poszukać, trochę się wytężyć, możecie do mnie napisać, poszukać Dr. Blues na Facebooku lub gdziekolwiek. No w każdym razie łatwo nie będzie, ale ta płyta jest do zdobycia.

no jego frazowanie, brzmienie tutaj jest no, przykładem, no, jednym z najlepszych fraz bluesowych, jakie można zagrać. Na samo zakończenie taki delikatny akcent wchodzi BB Kingowi. Także ta solówka jest wyjątkowo przemyślana, wyjątkowo fajnie zbudowana. Także wszyscy, którzy uczą się gry na gitarze, mogą tutaj z Jacka brać przykład, jak należy budować bluesowe frazy. Wewnątrz utworu Jacek Prokopowicz gra fragment solówki na organach Hammonda. I'm moving on.

Postanowiłem zakończyć tę płytę przesłaniem: nieśmy pokój światu, nie kłóćmy się, bądźmy wszyscy razem. To przesłanie dotyczy narodów, nacji, kogoś z sąsiedztwa, współpracowników, kolegów, przyjaciół. Po prostu nieśmy pokój światu. Bring peace to the world.

0: Cudowny świat, nowa piosenka Jacka Jagusia, współlidera zespołu JJ Band z płyty zatytułowanej 2021. Także wiosną 2021 roku ukazał się nowy, no dosyć wyczekiwany, bo on rzadko robi własne płyty, a więc nowy album Steve'a Cropera, słynnego kolonela, artysty, który swoją gitarą, a także swoją sztuką wymyślania ładnych piosenek ukształtował w pewnym stopniu współczesną, no, czyli dwudziestowieczną muzykę blues, soul, soul, blues, czy też po prostu soul. Ten album Steve'a Cropera nosi tytuł Fire It Up i oto z niego nagranie tytułowe.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Booker T and the MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Bow Bow.

Nie próżnuje też bracia i siostry Billy Gibbons, podczas gdy jego koledzy z grupy ZZ Top wydają się być raczej niespecjalnie zainteresowani nagrywaniem, o tyle Billy Gibbons jest aktywny. Występuje jako artysta towarzyszący innym w ich projektach solowych, no a teraz właśnie latem 2021 roku ukaże się jego solowy album, kolejny już zatytułowany Hardware. Kilka nagrań z tej płyty już prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab, a teraz pora na nagranie zatytułowane My Lucky Card, Billy F. Gibbons.

Wydaje się, że największym wydarzeniem nowaligowym maja 2021 roku może być nowy album grupy The Black Keys, zatytułowany Delta Cream. To bardzo bluesowa płyta, bardzo też taka korzenna i sięgająca do tej tradycji bluesa współczesnego, acz bardzo zakorzenionego w przeszłości, bluesa spod znaku na przykład R.L. Burnside'a. Oto właśnie jego kompozycja Going Down South z albumu Delta Cream, albumu grupy The Black Keys.

Kolejne nagranie też nawiązuje poniekąd do The Black Keys, bo to jest dzieło niesamodzielne, ale współdzieło Dana Auerbacha, podpory grupy The Black Keys. Auerbach zabrał się za pozostawione przez świętej pamięci Tony'ego Joe White'a nagrania przez tego artysta niedokończone i sformował z nich piękną płytę. Piękną, mówię to z pełnym przekonaniem. Album nosi tytuł Smoke from the Chimney i oto z tej płytki nagranie zatytułowane Del Rio, You're Making Me Cry. Tony Joe White.

it don't rain enough to settle the dust. But that

I kolejna nowa liga europejska, czyli Zucchero Sugar Fornaciari. I to jest trochę powrót do jego poprzedniego albumu zatytułowanego DOC. No, ale tym razem ten album jest poszerzony o szereg nagrań akustycznych, w związku z czym ta płyta nosi tytuł In Acustico DOC and More. Właśnie z tej płytki posłuchamy teraz Love is All Around. Zucchero.

Latem 2021 roku jest planowana też nowa płyta Christona Kingfisha Ingrama, w skrócie zwanego Kingfishem. Na razie znamy tylko jedno nagranie. Wiemy, że współproducentem tego albumu jest Tom Hambridge, któremu poświęcałem niedawno całą audycję Pierwszy Odcień Bluesa. Posłuchajmy, jak Hambridge z Kingfishem śpiewają utwór zatytułowany 662.

I na zakończenie tych nowalijek spod baobabu dochodzimy do nowalii, bo to jest bardzo potężna nowalijka. Stoi za nią nasz dobry znajomy z Norwegii. Dobry znajomy, bo występował i na Suwałki Blues Festival, i na Rawie Blues, Knut Reiersrud, który ze swoim zespołem, a także z Orkiestrą Symfoniczną Radia Norweskiego zrealizował album zatytułowany New World, Nowy Świat. Przyzwyczaił swoich fanów Knut Reiersrud do tego, że nie jest takim standardowym artystą typu gitara, wokal, trochę bluesa, trochę rocka. Penetruje bardzo różne rejony muzyki współczesnej i nie tylko. W 2012 roku nagrał album z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego i w repertuarze tej płyty znalazły się utwory Schuberta i Brahmsa, a tym razem zabrał się za dwa wielkie dzieła symfoniczne, czyli za 9. symfonię Dworzaka i 7. Beethovena. Album składa się właśnie z dwóch części. Części poświęconej Dworzakowi i części poświęconej Beethovenowi. I każda z nich trwa ponad 20 minut. No, stąd też pozwoliłem sobie nazwać tę część nowalią, a nie nowalijką. To jest przedsięwzięcie bardzo ciekawe, interesujące. Nie tylko, jak sądzę, dla fanów dobrej, około bluesowej gitary, ale także dla tych, którzy lubią, jak artysta niezwiązany z muzyką klasyczną kombinuje wokół wielkich dzieł klasyki. Oddaję Państwa na 20 minut w objęcia 9. symfonii Dworzaka w wykonaniu Knuta Reiersruda z jego zespołem oraz Norweskiej Orkiestry Radiowej. To były nowaliki spod baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wśród tych kilkunastu piosenek, które zaprezentuję w tej audycji, a które okazały się być moimi poniekąd faworytami w pierwszej połowie 2023 roku, są takie powroty. Powroty, na które czasami się czekało, a czasami po prostu okazało się, że artysta, który hen kiedyś w przeszłości trafiał do moich uszu, teraz po nastu albo i nawet kilkudziesięciu latach powrócił znowu. Do tych właśnie artystów należy Ural Thomas, artysta soulowo-bluesowy, który niewielkie zresztą, ale jakieś tam sukcesy odnosił na przełomie lat 60. i 70., no a potem zniknął z horyzontu i dopiero w XXI wieku, już po 2010 roku, dzięki przyjaznym działaniom dobrych ludzi, powrócił na scenę i do studiów i okazało się, że jest to powrót niezwykle udany. Ural Thomas i zespół The Pain zrealizował album zatytułowany Dancing Dimensions i właśnie z tego albumu teraz usłyszymy jeden z moich faworytów. Tytuł Heaven, niebiosa.

Wśród tych artystek i artystów, na których nagrania czekałem od pewnego czasu, jest też Tracy Nelson. Można użyć takiego feminatywu, że jest to weteranka sceny muzycznej około bluesowej, no ale przede wszystkim to jest artystka, która zawsze wnosiła ożywiający puls. I tak też się stało w 2023 roku, kiedy ukazał się album Live Don't Miss Nobody. Jest tam kilka bardzo przypadających mojemu gustowi nagrań, a ja wybrałem duet Tracy Nelson z Jontaviusem Willisem. Nagranie nosi tytuł Your Funeral and My Trial.

Kolejne nagranie być może jest nieco odległe od głównego strumyczka, którym w pierwszym odcieniu bluesa zazwyczaj raczę słuchaczki i słuchaczy, bo wystąpi teraz Raoul Mallow, znany przede wszystkim jako współlider znakomitego zespołu The Mavericks, ale od czasu do czasu nagrywa też własne płyty, w których słychać jego niesłychanie oryginalny i także przypadający moim gustom głos. Ale tym razem Raoul Mallow nagrał album instrumentalny w zasadzie, zresztą nadał mu taki tytuł, który od razu to sugeruje. Tytuł tej płyty brzmi Say Less, czyli Mów Mniej. Ale Raoul Mallow to także jest zawołany gitarzysta. I oto właśnie z owego albumu instrumentalny numer zatytułowany Para los Muertos, czyli dla zmarłych.

No i kolejne nagranie, które oznaczyłem sobie 4 gwiazdkami wśród tych, które wzbudziły moją uwagę w pierwszej połowie 2023 roku. Kolejne, którego wykonawczyni, no nie jest typową wykonawczynią dla cyklu Bielszy Odcień Bluesa, bo mówię tutaj o Brandi Carlile, artystki, która porusza się na pograniczu popu, rocka i country, ale przecież w zasadzie wszystkie te kierunki korzystają z tego, co kiedyś przed laty zaszczepił blues w świadomości wykonawców i słuchaczy. Oto Brandi Carlile w utworze Broken Horses.

No po tych nagraniach, które, jak już mówiłem, troszkę wymykają się standardom pierwszego odcienia bluesa, będą dwie pozycje, które są jak najbardziej osadzone właśnie w tym gatunku i w tym klimacie. Get Your Back Into It to tytuł albumu zrealizowanego przez Nicka Mossa, znakomitego chicagowskiego gitarzystę, wokalistę, bandlidera i kompozytora. Do współpracy przy tym albumie Nick Moss zaprosił świetnego harmonikarza Denisa Grünelinga. I oto właśnie w ich wykonaniu z albumu Get Your Back Into It tytułowe nagranie.

I kolejny artysta wyrastający ze współczesnego mainstreamu elektrycznego bluesa. Monster Mike Welch. To też będzie tak, jak to Państwo lubią czasami nazywać, typowy blues. No i może właśnie tego trzeba od czasu do czasu słuchać i utwierdzać się w przekonaniu, że te podstawy są zawsze atrakcyjne. Oto z albumu Nothing But Time, wydanego w pierwszej połowie 2023 roku, Monster Mike Welch w nagraniu 10 Years Ago.

Trochę się martwiłem, przeglądając te moje ulubione nagrania z pierwszej połowy 2023 roku, że może wśród nich zabraknąć coś, co zostało zrealizowane w Polsce. Ale tutaj przyszedł z pomocną inwencją twórczą Maciek Sobczak, który wspólnie z Przemkiem Śluzyńskim postanowił nawiązać do znakomitych tradycji okołobluesowych środowiska poznańskiego i zrealizował album zatytułowany Blues Tales, firmowany przez formację Big Water. I właśnie z tego albumu kompozycja Maćka Sobczaka i on w roli głównej jako gitarzysta i wokalista w nagraniu Thin Line.

Myślę, że nagranie Government Mule no, w sposób oczywisty dosyć musiało trafić do grona tych, które wyróżniłem czterema gwiazdkami spośród wydawnictw pierwszej połowy 23 roku. Album Peace Like a River to oczywiście przede wszystkim domena Warrena Haynesa, który dostarczył tutaj prawie 100% materiału, no i zaprosił do współpracy swoich przyjaciół. Z albumu Peace Like a River posłuchamy utworu Dreaming Out Loud. Tu towarzyszą muzykom Government Mule, Ivan Neville i Ruthie Foster.

0: Nie znalazłem wśród moich faworytnych nagrań z pierwszej połowy 23 roku żadnego nagrania The Rolling Stones, ale muszę powiedzieć, że przynajmniej dwa, a może nawet trzy chyba utwory skomponowane przez Jaggera i Richardsa w innych wykonaniach doczekały się czterech gwiazdek. Wśród nich jest też słynne It's Only Rock and Roll, But I Like It w dubeltowym wykonaniu Brothers Osborne i Warren Treaty. Utwór ten pochodzi z albumu zatytułowanego Stone Cold Country.
1: If I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage, would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange?

No i na koniec zostawiłem sobie taką wiązankę aż trzech nagrań, dosyć krótkich, bardzo żywiołowych, bardzo przepojonych energią z okolic boogie i rock. I będą to trzy nagrania Chrisa Jansona. Być może świadczy to o mojej prostej, dosyć nieskomplikowanej muzycznej naturze, ale takie nagrania właśnie w takich dawkach sprawiają, że mój nie najmłodszy już organizm zaczyna funkcjonować żwawiej i optymistyczniej. No i mam nadzieję, że także Państwu przypadnie ta wiązanka nagrań Chrisa Jansona do gustu na zakończenie pierwszego odcinka bluesa. Outlaw Side of Me, Honky Tonk Minute i Rowdy Gentleman. Oto trzy razy Chris Jansen. Był to pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

No Need to Worry, Cactus z Warrenem Haynesem, rok 2024, a teraz cofnijmy się do 2006 roku, kiedy to Peter Frampton opublikował swój album

zatytułowany Fingerprints. No i tutaj spotkał się Peter z Warrenem i razem wykonali utwór o bardzo bluesowym tytule Blues.

Warren Haynes wielokrotnie wychwalał w swoich wypowiedziach Elvina Bishopa i traktuje go jako jednego ze swoich wzorców gitarowych, zwłaszcza jeśli chodzi o tę taką korzenność elektrycznego białego bluesa. Elvin Bishop na swojej płycie Blues Roll Zone zaprezentował tytułowy utwór z tego właśnie albumu z udziałem Warrena Haynesa.

Oczywiście Warren Haynes nie tylko w czysto takich korzennie bluesowych przedsięwzięciach się pojawia jako muzyk towarzyszący. Udziela się także i w płytach, no, powiedziałbym, rockowych i oscylujących wokół jazzu, czy też nawet czasami popu. No i trafił się także epizod związany z muzyką Zydeco. Buckwheat Zydeco zaprosił Warrena do nagrania albumu Lay Your Burden Down. Oto tytułowe nagranie z tej płyty. Warren Haynes i Buckwheat Zydeco.

Mówiłem o różnych konfiguracjach muzycznych, w których Warren Haynes sprawdza się jako muzyk towarzyszący. Tym razem sięgamy do nagrania Billa Evansa, ale nie jest to ten Bill Evans, ta legenda muzyki jazzowej, tylko dużo później urodzony, bo w 1958 roku, Bill Evans, saksofonista, który no, dzieli swoją sztukę pomiędzy rhythm and bluesem, bluesem, trochę także soulem, i nagrywa własne płyty. Album Rise Above, rok 2016, i tytułowe nagranie z tej płyty z udziałem Warrena Haynesa.

Blues Traveler. No, nazwa ogromnie bluesowa, chociaż oryginalnie w początkowym okresie działalności Blues Traveler w zasadzie był bardziej skierowany w stronę amerykańskiego rocka niż w stronę bluesa. Ale w 2021 roku ukazał się wreszcie album zespołu Blues Traveler, który był no, czysto bluesowym przedsięwzięciem. Nosił tytuł Traveler's Blues i wśród wielu zaproszonych gości znalazł się także Warren Haynes, z którym zespół Traveler's Blues wykonał słynne Sitting on Top of the World.

No, przeszła wreszcie kolej na kobietę, która skorzystała z niezwykłych umiejętności gitarowych Warrena Haynesa. Tą kobietą jest Dolly Parton, która w 2023 roku ukazał się jej już w tej chwili bardzo słynny album zatytułowany Rockstar, wypełniony po brzegi udziałem znakomitości świata muzyki, nie tylko z kręgu rocka, nie tylko z kręgu country, ale także z kręgu bluesa. Oto Dolly Parton we własnej kompozycji z Warrenem Haynesem. I Want You Back.

Gitarzysta i wokalista Larry McCrae to równolatek Warrena Haynesa. Obaj urodzili się w kwietniu 1960 roku. Posłuchajmy równolatków w nagraniu pochodzącym z płyty Larry'ego McCrae'a. Album nosił tytuł Blues Without You, ukazał się w 2022 roku, a znalazło się na nim nagranie, w którym usłyszymy obu tych muzyków, czyli Larry'ego McCrae'a i Warrena Haynesa. Down to the Bottom.

Johnny Winter wielokrotnie spotykał się z Warrenem Haynesem i na estradzie, i także w studiach. Na płycie Johnny'ego Wintera z 2011 roku, na albumie zatytułowanym Roots, no także gościł Warren Haynes. Ale do tego wydania pierwszego odcienia bluesa wybrałem nagranie Memory Pain, znane z repertuaru Johnny'ego Wintera, ale pomieszczone na albumie poświęconym pamięci tego fantastycznego gitarzysty, na albumie, który zrealizował jego brat Edgar Winter i nazwał tę płytę Brother Johnny. Oto Warren Haynes i jego gitarowa wersja Memory Pain.

działalności Warrena Haynesa jako uczestnika nagrań innych artystów, Jake Shimabukuro. No, ci z Państwa, którzy słuchają moich audycji w różnych mediach, wiedzą, że Jake Shimabukuro gościł wielokrotnie w tychże właśnie audycjach. To jest najbardziej rozpoznawalny chyba na świecie wirtuoz gry na ukulele. W 2021 roku Jake Shimabukuro nagrał album Jake and Friends, do którego zaprosił wielu znakomitych artystów związanych z różnymi stylami współczesnej muzyki. Znalazł się wśród nich także Warren Haynes, z którym Jake Shimabukuro wykonał rozbudowaną, prawie 13-minutową kompozycję zatytułowaną On the Road to Freedom. Warren Haynes i Jake Shimabukuro. A ja mówię dziękuję i informuję, że to był pierwszy odcień Dusa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

Jeszcze jedna uwaga na marginesie wydania świętojańskiego. Otóż mogłoby się wydawać, że John the Revelator to jest taki też podstawowy dosyć numer z katalogu żelaznych bluesowych pieśni, no ale przecież John the Revelator to jest Jan Ewangelista, a 24 czerwca święcimy imieniny Janów, których patronem jest Jan Chrzciciel. No więc lecimy z Janem Chrzcicielem i z Johnem Winterem raz jeszcze. To będzie jego dedykacja do gitary. Johnny Guitar, Johnny Winter.

I ponownie teraz zatrzymamy się przy tytule Johnny Guitar, ale będzie to wersja absolutnie odmienna i w klimacie, i w wykonaniu, bo wykonawcą będzie Eric Clapton, a ten utwór przede wszystkim spopularyzowała w wersji instrumentalno-wokalnej Peggy Lee. Ale tutaj Clapton zademonstruje wersję czysto instrumentalną. To jest dosyć rzadkie nagranie Claptona, bo nie występuje ono na żadnym standardowym, że tak powiem, wydawnictwie, bo albo zostało ono pomieszczone jedynie jako bonus na japońskim wydawnictwie płyty Reptile, albo też po prostu jest dostępne na takim maxi singlu, który został wydany przy okazji płyty Reptile. Tam wiodącą piosenką był utwór zatytułowany I Ain't Gonna Stand For It, a do tego właśnie został dołączony utwór instrumentalny zatytułowany Johnny Guitar. Eric Clapton.

Teraz oddamy głos paniom, które o Jankach będą śpiewały. I będzie to taki bloczek bardzo zróżnicowany. Bo jako pierwsza wystąpi Sara Jarosz, no, nasza dziewczyna zza Atlantykiem, można powiedzieć, we własnej piosence Johnny. Potem będzie Gillian Welch w czymś bardzo stonowanym i balladowym, ale za to jakże pięknie Jankom dedykowanym. Johnny Dear. To będzie, jak mówię, Gillian Welch. No a jako trzecia wystąpi, jak zawsze, dosyć dynamiczna Imelda May, która zaśpiewa Johnny Gotta Boom Boom.

Wspominałem, że z Jankami w polskich okołobluesowych nagraniach jest dosyć kiepsko, no ale znalazłem oczywiście. I to jest dosyć znane nagranie grupy SBB, zatytułowane po prostu Janek. No piękny tytuł, więc posłuchajmy. SBB.

Jeszcze chwila o Jankach, którzy nie potrafią tańczyć. Johnny Can't Dance. To jest nagranie mojego dobrego kolegi z festiwalu Rava Blues, czyli CJ Cheniera. Oto Johnny Can't Dance, oczywiście w wersji Zydeco.

Jednym z moich ulubionych nagrań dotyczących imienia Johnny jest nagranie Colina Jamesa z takiego albumu Rooftops and Satellites z 2009 roku i nosi ono tytuł Johnny Coolman. Każdy z Janków może sobie owo Coolman dostosować do swoich potrzeb i niekoniecznie trzeba wsłuchiwać się w tekst Colina Jamesa.

Ronnie Earl teraz zaprezentuje swój własny utwór zatytułowany Little Johnny Lee. No oczywiście ów Johnny Lee to jest John Lee Hooker, a w tym nagraniu Ronnie Earl demonstruje swoje umiejętności naśladownictwa stylistyki Johnny'ego Lee Hookera. Little Johnny Lee gra Ronnie Earl.

I teraz kolejny bloczek, będą dwa nagrania o tym samym tytule, Johnny Boy, ale oczywiście jak to się przyjęło w pierwszym odcieniu bluesa, będą bardzo zróżnicowane. Pierwsze wykonanie Johnny'ego Boya to gitara Henryka Freischladera, znanego nam z występów w Polsce, znakomitego gitarzysty, który na płycie dedykowanej Garemu Moore'owi zatytułowanej Blues for Gary pomieścił właśnie taką sklasycyzowaną wersję Johnny Boy. A na drugim biegunie Johnny'ego Boya, bo będzie to wykonanie absolutnie w innym klimacie utrzymane, usłyszymy zespół Mississippi Heat z płyty Handyman, Johnny Boy i wirtuos harmonikowy Pierre Lacocque.

Ta świętojańską edycję pierwszego odcienia bluesa zakończymy czymś, co aż się prosi, żeby było kodą do takiego właśnie zestawu nagrań. Będzie to Bye Bye Johnny i będzie to niejako klamerka, bo będzie to kompozycja Chucka Berry'ego, ale oczywiście w wykonaniu nietypowym. Bob Dylan z Tomem Pettym i zespołem The Heartbreakers wykonają na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Bye Bye Johnny. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

matki możesz zważyć. Twoim zimnym wzrokiem miłość

miał miejsce pierwszy oficjalny koncert The Rolling Stones. To było 60 lat temu, mierząc od 2022 roku. No i w związku z tym różne okolicznościowe zabiegi są czynione, zwłaszcza w ojczyźnie Stonesów, czyli w Wielkiej Brytanii. Na przykład BBC przygotowało na 12 lipca 2022 roku premierę dokumentalnych 4 filmów, w których każdy z oficjalnych członków The Rolling Stones będzie opowiadał o historii tego zespołu widzianej z perspektywy danego muzyka. Dlaczego 4? Ano dlatego, że będzie również wykorzystana do jednego z tych filmów archiwalna część materiałów zachowanych jeszcze za życia Charlie'ego Wattsa. No bo oficjalnie The Rolling Stones przez wiele, wiele lat to było 4 muzyków. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood i Charlie Watts. A ja sobie tak pomyślałem, że Stonesi pewnie jednak nie odnieśliby aż takiego sukcesu na przestrzeni owych 60 lat, gdyby nie współpraca wielu innych artystów, którzy nigdy nie dostąpili zaszczytu bycia mianowanymi oficjalnymi członkami grupy The Rolling Stones. I w tej audycji chciałbym opowiedzieć pokrótce, a bardziej posłuchać nagrań tych artystów, którzy przyczynili się do statusu wiecznej supergwiazdy grupy The Rolling Stones, a nigdy nie zostali oficjalnie namaszczeni jako członkowie tej grupy. Pierwszy, który przychodzi mi na myśl, to Ian Stewart, pianista, aranżer, przez wiele, wiele lat także taki tour manager grupy The Rolling Stones. On zdaje się na początku nawet był oficjalnym członkiem zespołu, ale menadżer ówczesny, czyli Andrew Lou Oldham, uznał, że nie pasuje do imidżu grupy The Rolling Stones, bo jest troszkę za mało chuliganem i takim jest troszkę urzędnikiem na scenie. No więc Ian Stewart, którego wszyscy członkowie zespołu, którzy do dziś żyją, wspominają z rozrzewnieniem, zawsze pozostawał w cieniu. Ale utrwalił się w pamięci nie tylko swoich ówczesnych kolegów zespołu, ale także brytyjskiego środowiska muzycznego jako ktoś bardzo dla tego środowiska istotny. Świadczyć o tym może chociażby nagranie, które teraz Państwo sobie przypomną. To będzie słynne Boogie with Stu grupy Led Zeppelin z albumu Physical Graffiti. Ten Stu to właśnie jest Ian Stewart. Zresztą daje o sobie znać w tym nagraniu także swoją żywiołową, pianistyczną sztuką.

Muzyka The Rolling Stones inspirowała, inspiruje nadal wielu artystów. Jednym z nich był już od początku lat 80. George Thorogood, słynny amerykański blues-rockowy gitarzysta, wokalista i kompozytor. Nagrał nawet kiedyś taką płytę, która nawiązywała do twórczości The Rolling Stones, czyli do sławnego adresu 2120 South Michigan Avenue. George Thorogood zaprzyjaźnił się także z Ianem Stewartem i zaprosił go do nagrania jednej ze swoich takich najbardziej podstawowych płyt. W 1982 roku nagrali wspólnie album Bad to the Bone, który rozpoczynało nagranie Back to Wentzville. Na fortepianie grał Ian Stewart.

w 1972 roku, a więc 10 lat po premierze, zespół The Rolling Stones był już u szczytu sławy, ale też stał troszkę na rozdrożu, bo to był ten czas, w którym zmienił się ostateczny skład zespołu, bowiem odszedł na zawsze zresztą Brian Jones. Powstała w tym czasie płyta Let It Bleed, na której obok Briana Jonesa znaleźli się także muzycy, którzy później parokrotnie występowali z zespołem albo brali udział w jego nagraniach, no ale nigdy nie dostali stempelka z napisem "Jestem członkiem The Rolling Stones". W tym czasie modne były też takie ad hoc organizowane sesje nagraniowe, czy też po prostu towarzyskie spotkania. Jedno z takich spotkań zostało uwiecznione na albumie Jamming with Edward. Ten Edward to była ksywka Nickiego Hopkinsa, pianisty, aranżera, trochę też czasami wokalisty, który z grupą The Rolling Stones spędził dobrych kilka lat i uczestniczył w rozlicznych ich nagraniach. Był to też taki moment, w którym rozglądano się za następcą Briana Jonesa i jednym z takich kandydatów był Ry Cooder. Właśnie oni, Nicky Hopkins i Ry Cooder, uczestniczyli w owym Jamming with Edward obok Billa Wymana, Micka Jaggera i Charlie'ego Wattsa. I co grali? No grali bluesa, bracia i siostry. Proszę posłuchać, jak to towarzystwo wykonało słynny numer It Hurts Me Too.

Na albumie Let It Be pojawił się także po raz pierwszy Bobby Keys, saksofonista, który w sumie spędził z zespołem The Rolling Stones 37 lat. Miał przerwę między 1974 a 83, ale został z zespołem aż do swojej śmierci, czyli do 2015 roku. Bobby Keys był też muzykiem sesyjnym, towarzyszącym wielu innym słynnym wykonawcom. Ja najbardziej zapamiętałem z tego jego bogatego dorobku nagranie Call Me The Breeze, Lynyrd Skynyrd z albumu Second Helping. Tu wprawdzie Bobby Keys jest tylko jednym z trzech członków sekcji Dętej, no ale nagranie za to jest fantastyczne i pomnikowe. Call Me The Breeze, Lynyrd Skynyrd i Bobby Keys na saksofonie.

0: just a breeze.
1: Żaden inny muzyk poza tymi, którzy są na okładkach i mówią o sobie, my jesteśmy prawdziwi Stonsi, nie spędził z tym zespołem tak długiego czasu jak Chuck Leavell, bo w 2022 roku obchodził 40-lecie swojej współpracy z grupą The Rolling Stones. No to myślę, że warto przypomnieć trochę szerzej poza Stonesową twórczość Chucka Leavella, który ma za sobą przecież też długi okres współpracy z The Allman Brothers Band, no i paroma innymi jeszcze zespołami amerykańskimi. Ale ja bym chciał dzisiaj przypomnieć dwa nagrania z solowej działalności Chucka Leavella. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Back to the Woods. Z tej płytki usłyszymy standard bluesowy Me and Miss Streeter. No a drugie nagranie to też standard, czyli Statesboro Blues. To nagranie z kolei pochodzi z wydanej w 2018 roku płyty zatytułowanej Chuck Gets Big. To nagranie bardzo odbiega od pewnego standardu, do którego przyzwyczaił nas zespół The Allman Brothers Band, no bo też jest to wykonanie śpiewającego pianisty z dużym big bandem. Raczej ciekawostka, no ale Chuckowi Leavellowi to się...

Od 1989 roku z zespołem The Rolling Stones współpracuje Bernard Fowler. Głównie jako wokalista, ale czasami zdarza się też, że jest wykorzystywany w innych rejonach twórczości. Charlie Watts cenił sobie bardzo sztukę wokalną Bernarda Fowlera i zapewne dlatego wykorzystał go jako wokalistę prowadzonych przez siebie zespołów aż na dwóch longplayach, dwóch albumach muzycznych. Z albumu Long Ago and Far Away przypomnimy teraz Charlie'ego Wattsa, któremu śpiewa Bernard Fowler w nagraniu In the Still of the Night, a do tego dołożymy jeszcze kolejne nagranie Bernarda Fowlera z innym niestonsowym już wykonawcą, czyli ze Skipem McDonaldem, znanym jako Little X. Tytuł bardzo bluesowy. I Got the Blues.

0: przez prawie 10 lat śpiewał z grupą The Rolling Stones, czasami także coś podgrywał na gitarze, Blondie Chaplin. Urodzony w Afryce Południowej, kultywował swoją niezwykłą sztukę wokalną, a także nie tylko wokalną, w Stanach i w Wielkiej Brytanii i do dziś jest czynnym artystą. Z bluesowego dorobku Blondiego Chaplina zaczerpnąłem Long Distance Call, do którego nagrania Hubert Sumlin zaprosił wielu znakomitych artystów, m.in. także Erika Claptona. I w tym nagraniu usłyszymy właśnie tych dwóch artystów, czyli i Erika, i Blondiego Chaplina. Long Distance Call.
1: Okay. All right. You kick it off?

Przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones to byli ci czterej, czyli Mick, Keith, Ronnie i Charlie. Charlie Watts zmarł w 2021 roku i mogłoby się wydawać, że będzie to kres działalności The Rolling Stones, ale okazało się, że Steve Jordan, amerykański perkusista, producent, także kompozytor, stanowi godne zastępstwo Charlie'ego Wattsa w koncertach i miejmy nadzieję także nagraniach grupy The Rolling Stones. Pozostaje pytanie, czy Steve Jordan będzie mógł powiedzieć: jestem jednym z nich. Przyszłość pokaże. A na razie posłuchajmy na zakończenie tego cyklu poświęconego muzykom, którzy będąc w otoczeniu zespołu The Rolling Stones nigdy nie dostąpili zaszczytu uznania ich za członków tego ekskluzywnego grona. Dwa nagrania, w których Steve Jordan uczestniczy, a ja darzę ogromnym sentymentem. Z albumu Road to Escondido, czyli wspólnego przedsięwzięcia Eryka Claptona i J.J. Cale'a, Hard to Thrill. Oczywiście na perkusji gra tutaj Steve Jordan. I drugie nagranie, bardzo też wysoko notowane w moim osobistym zestawie utworów XXI wieku. To będzie Gravity Johna Mayera. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Tulsa Shuffle, zespół The Tractors, a duszą The Tractors był Steve Ripley, gitarzysta, wokalista, bandleader, no a przede wszystkim Oki, czyli muzyk z Oklahomy. Generalnie mieszkańcy Oklahomy są określani, sami siebie tak określają, jako Okies. A termin ten został też przeniesiony do wielu zjawisk muzycznych, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zachwycały cały świat. Bo też niewątpliwie ta część Ameryki ma w sobie jakąś przedziwną moc, taką, która sprawia, że wywodzący się stamtąd muzycy wytwarzają bardzo specyficzny klimat. Taką wiodącą postacią jest oczywiście J.J. Cale. No, ale nie można też zapomnieć o Leonie Russellu, czy bardziej współcześnie o świetnym gitarzyście i wokaliście Vance Gill. A Steve Ripley to ktoś, kto skondensował w sobie, w swojej muzyce i w muzyce zespołu The Tractors, klimat Tulsy. Tulsa to jest miasto, które ma swoje niezwykłe miejsce w historii muzyki. Przede wszystkim pewnie dzięki temu, że Eric Clapton spopularyzował piosenkę Danego Flowersa Tulsa Time. Ale Tulsa opiewana jest także przez wielu innych artystów i nie tylko z dziedziny muzyki. No, chociażby dwa współczesne seriale telewizyjne, czyli Tulsa King ze Stallone i Mroki Tulsy z Ethanem Hawke. I właśnie serial z Ethanem Hawke, zatytułowany oryginalnie Lowdown, a w polskiej wersji zatytułowany Mroki Tulsy, skłonił mnie do zainteresowania się ścieżką dźwiękową tego właśnie serialu. Sam serial to coś pośredniego między kryminałem, dramatem, a taką troszkę mroczną komedią. Ethan Hawke gra dziennikarza o nazwisku Lee Raybon, który jest taką bardzo dziwną postacią balansującą między genialną dedukcją, czyli takim zmysłem tropiącym, a osobistym chaosem i rodzinnym, i takim codziennym. Ale serial przede wszystkim, można powiedzieć, że pachnie Oklahomą. Te detale miejskie związane z Tulsą, czyli rozgrzany asfalt, poranne mgły, zabudowania częściowo bardzo nowoczesne, częściowo bardzo już sfatygowane. W to wszystko świetnie wkomponowuje się muzyka. Muzyka w dużej mierze zapożyczona z doświadczeń wcześniejszych wykonawców, jak chociażby właśnie zespołu The Tractors i Steve'a Ripley'a, ale także ze współczesnych dokonań autora ścieżki dźwiękowej, czyli J.D. McPhersona, pochodzącego też z Oklahomy, urodzonego na przedmieściach Tulsy. Wrócę teraz na chwilę do Tulsa Shuffle, do nagrania, którym otwarłem to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, bo ma ono w sobie też niezwykłe fragmenty związane z udziałem fantastycznych gości, których The Tractors, a konkretnie Steve Ripley, zaprosił do nagrania tego utworu. Bo słyszymy tutaj slide gitarę Bonnie Raitt, jest także gitara J.J. Cale'a. Na syntezatorze słychać w pewnym momencie Leona Russella, no a na perkusji grał tutaj Jim Keltner, czyli no, kwintesencja Oklahomy połączona z fantastycznym wsparciem
znakomitości muzycznych. I to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa będzie właśnie poświęcona muzyce z Oklahomy, częściowo też związanej ze ścieżką dźwiękową do wspomnianego serialu. Wspomniałem już J.D. McPhersona, czyli autora oprawy muzycznej, który wniósł także do tej ścieżki kilka swoich własnych numerów, między innymi pieśń zatytułowaną Head Over Heels. J.D. McPherson.

Oczywiście w serialu związanym z Oklahomą, a konkretnie też z Tulsą, nie może zabraknąć muzyki J.J. Cale'a, który przecież wielokrotnie nawiązywał do swoich korzeni z Oklahomy. Jego album nosił tytuł raz Oki, raz From Tulsa and Back. No i w tej ścieżce dźwiękowej znalazło się też kilka jego nagrań, między innymi i to If You Ever in Oklahoma, J.J. Cale.

Keb Mo, który w 2019 roku zaprezentował album zatytułowany wręcz Oklahoma. W jednym z wywiadów Keb Mo opowiadał o tym, jak fascynowało go samo brzmienie słowa Oklahoma, podparte wyobraźnią muzyczną, bo przecież znał wiele dźwięków wywodzących się właśnie z tego stanu. Ale nie potrafił jakoś tej swojej fascynacji przełożyć na konkretną ścieżkę muzyczną, dopóki nie spotkał Dary Tucker, wokalistki też urodzonej w Oklahomie, która tę jego fascynację potrafiła oprawić tekstem. Tekstem, który zatytułowali wspólnie Oklahoma. Oto nagranie, które powstało z tej właśnie współpracy.

Jedną z najbardziej znanych postaci związanych z mainstreamem muzyki XX i też trochę XXI wieku jest Leon Russell. No, postać pomnikowa, można powiedzieć, w historii światowego rockowego i około bluesowego grania. Leon Russell wielokrotnie nawiązywał do swoich korzeni Oki, a chyba najbardziej takim jednoznacznym tego dowodem jest utwór zatytułowany Home Sweet Oklahoma. Leon Russell.

Ta wędrówka szlakami muzyki z Oklahomy i Talsy doprowadziła mnie też do wspomnienia mniej znanego artysty, który występuje jako Oklahoma Ole. Był muzykiem towarzyszącym wielu potentatom bluesowego środowiska. Był basistą Lowella Fulsona. Grywał także jako muzyk towarzyszący Etcie James, no a na początku XXI stulecia zaprezentował się też wreszcie jako samodzielny lider zespołu. Wyprodukował album zatytułowany Oko Now and Then i z tej jego płyty posłuchamy utworu It Ain't Me. Oto prawda o codzienności doświadczonego bluesmana z Oklahomy. Oklahoma Ole.

Wśród współczesnych seniorów gitarowego, bluesowego grania, którzy mogą poszczycić się tytułem Oki, jedną z wiodących postaci jest Elvin Bishop. On też ma w swoim repertuarze utwór zatytułowany Tulsa Shuffle, choć brzmi on zupełnie odmiennie od kompozycji Ripleya, którą zaprezentowałem na początku tej audycji. No bo w tym przypadku Tulsa Shuffle jest naznaczona niezwykłą osobowością Elvina Bishopa.

Oczywiście Oklahoma fascynuje nie tylko artystów z kręgu bluesa, ale także z kręgów innych dźwięków związanych z amerykańską kulturą muzyczną. Posłuchamy teraz wiązanki dwóch nagrań związanych z sferą country music. Tom T. Hall wykona utwór Tulsa Telephone Book, a The Western Swing Authority Oklahoma Stomp.

Jeszcze jedno nawiązanie do western swingu, tym razem moje ukochane Asleep at the Wheel. To będzie kompozycja George'a Straita zatytułowana Take Me Back to Tulsa. Zespół Asleep at the Wheel występuje tutaj jako orkiestra towarzysząca dwóm gigantom muzyki country, którymi są autor George Strait i Willie Nelson. Take Me Back to Tulsa.

starałem się uniknąć takich oczywistych oczywistości w tym przeglądzie nagrań odnoszących się do klimatu Oki, ale pomyślałem sobie, że Tulsa Time nie może zabraknąć w tym zestawie. Ale nie będzie to ta najbardziej znana i popularna wersja Erika Claptona. Chociaż niejako to nagranie będzie z jego imieniem i nazwiskiem związane, bowiem zostało zarejestrowane podczas Eric Clapton Crossroads Festival w 2020 roku, kiedy to na scenie w roli głównej pojawił się Vince Gill, a towarzyszyli mu wokalnie i gitarowo Bradley Walker, Albert Lee i Jerry Douglas. Tulsa Time.

taką muzyczną agrafką spinającą zestaw muzyczny tego wydania pierwszego odcienia bluesa będzie powrót do utworu, który rozpoczął to spotkanie, czyli do The Tulsa Shuffle Steve'a Ripleya z zespołem The Tractors. The Tulsa Shuffle występuje na albumie The Tractors w dwóch wersjach, tej inicjującej płytę i tej zamykającej płyty. Ta zamykająca nosi tytuł The Tulsa Shuffle Revisited i niesie w sobie coś jeszcze, co dodatkowo miało oddawać atmosferę panującą w kręgu Steve'a Ripleya. Otóż utwór rozpoczyna i kończy gwar, który Steve Ripley nagrywał podczas przerw w koncertach The Tractors w swoim rodzinnym mieście. Proszę zatem spróbować nie wyłączać radyjek, a oczekiwać tylko momentu, w którym muzyka się wyłania, a potem delikatnie zapada ponownie w gwar. The Tractors i The Tulsa Shuffle. W aurę muzyki z Oklahomy próbował wtopić się razem z Państwem Jan Chojnacki. I był to pierwszy odcień bluesa.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

wprowadzenia do istniejącej fabuły koncertu. Takie to były czasy, ale wszystko to nie odbywało się kosztem publiczności, tylko publiczność była już tak wciągnięta w zabawę z nami, że naprawdę, mimo że często nie wiedziała, co jest tym elementem zaskoczenia, po prostu świetnie się z nami bawiła. Na zakończenie audycji jeszcze jedna piosenka, której kompozytorem jest Jacek Mikuła, a w ogóle, proszę Państwa, Seweryn Krajewski, Jacek Mikuła, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Andrzej Zieliński, grono tak wspaniałych kompozytorów, Agnieszka Osiecka, Wojtek Młynarski, nadworni poeci i tekściarze Maryli. Jak te piosenki miały być niedobre, jak nie miały być podchwytywane przez wszystkich, jak nie miały stawać się przebojami, kiedy pisali je zawodowcy i to takiej klasy.

0: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow.
1: Jakoś mi się strasznie strasnął ten numer, kojarzy, nie wiem dlaczego.
2: W jakim sensie strasnął?
1: No z tym, jak jeździliśmy samochodem dużo właśnie na koncerty, to jakoś ten numer mi się tak kojarzy. Może to przez ten sandwich, bo jak się tak jeździ daleko, to zawsze człowiek jest głodny.
2: To prawda. Nigdy nie masz ze sobą kanapek i wtedy zastanawiasz się, co by było, gdybyś je miała ze sobą. To był Elwood Blues zespołu The Blues Brothers w piosence Rubber Biscuit. A teraz będzie postać dziwacznego gitarzysty, którego lubię niezwykle. Gitarzysta nazywa się Jim Campilongo. Pochodzi z Nowego Jorku i można go spotkać na płytach bardzo wielu różnych wykonawców z tamtego rejonu. Najczęściej kojarzony jest ze współpracy z Norą Jones z licznych jej projektów, nie tylko solowych, ale Jim Campilongo nagrywa również swoje autorskie płyty i jest w moim mniemaniu wirtuozem gitary typu Telecaster, bo zna ten rodzaj gitary na wylot i potrafi z tej gitary wydobyć wszelkie możliwe alikwoty i zagrać na tej gitarze niemalże wszystko, ale ponieważ potrafi to robić, to bardzo wielu rzeczy po prostu nie gra. I tworzy piosenki takie, w których te różne dziwne, czasami sonorystyczne efekty dźwiękowe wykorzystuje w celach stricte muzycznych. Tutaj chciałbym zaproponować Państwu piosenkę, której nie da się słuchać bez uśmiechu na buzi. American Hips, Jim Campilongo.

0: No rzeczywiście, Jim Campilongo ma wywalone, jak państwo słyszeli, że nagrał taki właśnie długi numer, w którym tak niewiele się w sumie dzieje, to jest jakiś dowód na tą naszą tezę, że ma wywalone.
1: Nie wiem, ja odczułem po prostu w jego grze taką niesamowite poczucie humoru. To, co się odbywa właściwie w jakiejś takiej skali wszechświata, ma już absolutnie minimalne znaczenie, ale wydaje się, że on się tym niesamowicie bawi i
0: cieszy się
1: niezwykle. I brzmienie całego zespołu jest fantastyczne.
0: On jest super, ale właśnie o to chodzi, że to jest ten rodzaj ekstrawagancji takiej, no, że sobie pozwala absolutnie na wszystko. I taką też osobą była niestety, mówię niestety, bo jest to czas przeszły, a mogłoby tak nie być, Amy Winehouse, która jest w ogóle też ciekawym przykładem na to, że czasami zdarza się, że ktoś ma wywalone i to nagle idzie w parze z sukcesem komercyjnym, którego nikt się nie spodziewał.
1: No myślę, że się spodziewał. Myślę, że wiele osób z wytwórni się spodziewało.
0: Nie do końca, bo Amy Winehouse była jednak prekursorką tego powrotu do retro. I no nie wiem, czy ja oglądałam film o Amy Winehouse dokumentalny, chyba razem oglądaliśmy. No i tam po tej pierwszej płycie jej nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie taki wielki sukces, bo muzyka, którą ona grała wcześniej, ten jej album Back to Black zapoczątkował tą falę mody na retro, a zawsze jak coś jest pierwsze, no to nie jest do przewidzenia, czy to odpali. W każdym razie, pomijając smutną historię Amy Winehouse, to polecam wrócić do jej koncertów, do jej występów live, bo tam idealnie widać, jak bardzo ma wszystko gdzieś i jednak była w tym urocza. Amy Winehouse w piosence Monkey Man.

0: To była Amy Winehouse w piosence Monkey Man, a teraz będzie postać, która dla mnie jest jedną z największych inspiracji do działania i do tworzenia. To jest postać Sissik Steve'a, czyli człowieka, który rozpoczął swoją karierę tak na poważnie w wieku 64 lat i z powodzeniem kontynuuje ją do dzisiaj. Amerykanie mówią o nim, że storytelling, który uprawiał kiedyś Tom Waits, przejął właśnie Sissik Steve i przerobił go na swój własny sposób. Sissik Steve jest o tyle charakterystyczny, że wszystko, co nagrywa, gra na instrumentach albo zrobionych przez siebie, albo zrobionych przez jego przyjaciół z bardzo dziwnych materiałów. Chwali się tym, że większość gitar, które posiada, znalazł na śmietniku i je odpowiednio dostosował do swoich własnych potrzeb, co usłyszycie Państwo również w piosence, którą chciałem Państwu zaprezentować.
1: Nie wiem, czy Państwo mieli przyjemność oglądać koncert Sissik Steve'a na żywo, ale on na przykład miał taki numer w swoim repertuarze, że w pewnym momencie perkusista, który z nim grał, a grali często w duecie, wyskakiwał ze szczotą do zamiatania i tą szczotą tak sobie szurał i grał w ten sposób. I myślę, że to też pięknie obrazuje, że Sissik nie bardzo się przejmuje. Zresztą myślę, że to jest taki atut jego debiutu w tak późnym wieku.
0: Tak, Sissik jest w ogóle fantastyczną, taką bardzo pozytywną postacią, która swój okres, przynajmniej tak on twierdzi, bo nie do końca może to być prawdą, okres, podczas którego był po prostu bezdomny, a zajęło mu to kilka lat. I kilka lat siedział w więzieniu, podobno. Przetworzył na swój własny rodzaj sztuki muzyki bluesowej. Utwór, który chciałem Państwu zaproponować, jest zatytułowany Diddley Bow, a Diddley Bow to jest taki instrument, który, jak sam mówi o nim Sissik Steve, jest po prostu kawałem deski nałożonym na tą deskę kawałkiem drutu. Przed Państwem Sissik Steve.
1: Chcę powiedzieć, zacytować Sissika.
0: Proszę bardzo, Górecka zacytuje teraz Sissik Steve'a.
1: And sounds like shit.
0: Sounds like shit, czyli Sissik Steve i Diddley Bow.
2: Here come the one string Diddley Bow. In this here song.

To był Sisik Steve, a teraz wracamy na polskie podwórko. Okazało się, że na tym polskim podwórku mamy całkiem sporo takich wariatów, którzy no, mają wywalone na to, czy to, co robią, się opłaca, czy to, co robią, się komuś podoba, czy nie. I tu jest przykład, który podobnie jak Amy Winehouse, właśnie którego to myślenie zaprowadziło na szczyt. I mowa tutaj o Grupsonie. Właściwie Grupsona bardzo ciężko sklasyfikować, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. I jeżeli państwo nie znacie jeszcze jego muzyki, to możecie się o tym przekonać teraz. Zapraszamy Grupson w utworze Nie jestem. I jeszcze tylko tutaj mała adnotacja. Grupson troszeczkę przeklina. No nie przesadza z tym. W każdym razie, dzieci, zatkajcie uszy.

0: I swa niezwykle serdecznie Sosnowski
1: i Górecka.
0: Dzisiejszy temat audycji przedstawi Państwu moja ulubiona Górecka. Proszę bardzo.
1: Postanowiliśmy zrobić audycję o artystach, którzy mają absolutnie wywalone na wszystko. Którzy po prostu nie przejmują się zupełnie tym, co kto o nich pomyśli, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie i my po prostu uwielbiamy takich artystów. I nawet zastanawiałam się, jakie ładne słowo określa to po polsku, które jest krótkie, pozawywalone i wylane, ale naprawdę musimy chyba stworzyć takie słowo, bo no, musi być słowo, które zawiera, mają gdzieś, co ludzie o nich pomyślą.
0: To prawda, że tutaj z synonimami jest dosyć trudno, mi przychodzą same wulgaryzmy do głowy, w sensie.
1: No właśnie, ale myślę, że jakoś udało mi się oddać charakter tego tematu. I chciałabym rozpocząć od numeru Blues Brothers, Rubber Biscuit, bo no jednak trzeba mieć wywalone na to wszystko, żeby zrobić numer o kanapce i to o Wish Sandwich.

0: rather hang on a hit of a hill, mama, hop up, shop up, gay, rather hang on a chicawa, I rather hang on a chicawa, here, rather hang on a hua, zoom, mama, hop up, chipawa.
1: What do you want for nothing? Rubber biscuit?
2: Bow, bow, ooh.
3: Jakoś mi się strasznie strasnął ten numer, kojarzy, nie wiem dlaczego.
4: W jakim sensie strasnął?
3: No z tym, jak jeździliśmy samochodem dużo właśnie na koncerty, to jakoś ten numer mi się tak kojarzy. Może to przez ten sandwich, bo jak się tak jeździ daleko, to zawsze człowiek jest głodny.
4: To prawda. Nigdy nie masz ze sobą kanapek i wtedy zastanawiasz się, co by było, gdybyś je miała ze sobą. To był Elwood Blues zespołu The Blues Brothers w piosence Rubber Biscuit. A teraz będzie postać dziwacznego gitarzysty, którego lubię niezwykle. Gitarzysta nazywa się Jim Campilongo. Pochodzi z Nowego Jorku i można go spotkać na płytach bardzo wielu różnych wykonawców z tamtego rejonu. Najczęściej kojarzony jest ze współpracy z Norah Jones, z licznych jej projektów, nie tylko solowych. Ale Jim Campilongo nagrywa również swoje autorskie płyty i jest w moim mniemaniu wirtuozem gitary typu Telecaster, bo zna ten rodzaj gitary na wylot i potrafi z tej gitary wydobyć wszelkie możliwe alikwoty i zagrać na tej gitarze niemalże wszystko, ale ponieważ potrafi to robić, to bardzo wielu rzeczy po prostu nie gra. I tworzy piosenki takie, w których te różne dziwne, czasami sonorystyczne efekty dźwiękowe wykorzystuje w celach stricte muzycznych. Tutaj chciałbym zaproponować Państwu piosenkę, której nie da się słuchać bez uśmiechu na buzi. American Hips, Jim Campilongo.

0: No rzeczywiście, Jim Campilongo ma wywalone, jak państwo słyszeli, że nagrał taki właśnie długi numer, w którym tak niewiele się w sumie dzieje, to jest jakiś dowód na tą naszą tezę, że ma wywalone.
1: Nie wiem, ja odczułem po prostu w jego grze taką niesamowite poczucie humoru. To co się odbywa właściwie w jakiejś takiej skali wszechświata ma już absolutnie minimalne znaczenie, ale wydaje się, że on się tym niesamowicie bawi i
0: cieszy się
1: niezwykle. I brzmienie całego zespołu jest fantastyczne.
0: On jest super, ale właśnie o to chodzi, że to jest ten rodzaj ekstrawagancji takiej, no, że sobie pozwala absolutnie na wszystko. I taką też osobą była niestety, mówię niestety, bo jest to czas przeszły, a mogłoby tak nie być, Amy Winehouse, która jest w ogóle też ciekawym przykładem na to, że czasami zdarza się, że ktoś ma wywalone i to nagle idzie w parze z sukcesem komercyjnym, którego nikt się nie spodziewał.
1: O, myślę, że się spodziewał. Myślę, że wiele osób z wytwórni się spodziewało.
0: Nie do końca, bo Amy Winehouse była jednak prekursorką tego powrotu do retro. I no nie wiem, czy ja oglądałam film o Amy Winehouse dokumentalny, chyba razem oglądaliśmy. No i tam po tej pierwszej płycie jej nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie taki wielki sukces, bo muzyka, którą ona grała wcześniej, ten jej album Back to Black zapoczątkował tą falę mody na retro, a zawsze jak coś jest pierwszy, no to nie jest do przewidzenia, czy to odpali. W każdym razie, pomijając smutną historię Amy Winehouse, to polecam wrócić do jej koncertów, do jej występów live, bo tam idealnie widać, jak bardzo ma wszystko gdzieś i jednak była w tym urocza. Amy Winehouse w piosence Monkey Man.

0: To była Amy Winehouse w piosence Monkey Man, a teraz będzie postać, która dla mnie jest jedną z największych inspiracji do działania i do tworzenia. To jest postać Sissik Steve'a, czyli człowieka, który rozpoczął swoją karierę tak na poważnie w wieku 64 lat i z powodzeniem kontynuuje ją do dzisiaj. Amerykanie mówią o nim, że storytelling, który uprawiał kiedyś Tom Waits, przejął właśnie Sissik Steve i przerobił go na swój własny sposób. Sissik Steve jest o tyle charakterystyczny, że wszystko, co nagrywa, gra na instrumentach albo zrobionych przez siebie, albo zrobionych przez jego przyjaciół z bardzo dziwnych materiałów. Chwali się tym, że większość gitar, które posiada, znalazł na śmietniku i je odpowiednio dostosował do swoich własnych potrzeb, co usłyszycie Państwo również w piosence, którą chciałem Państwu zaprezentować.
1: Nie wiem, czy Państwo mieli przyjemność oglądać koncert Sissik Steve'a na żywo, ale on na przykład miał taki numer w swoim repertuarze, że w pewnym momencie perkusista, który z nim grał, a grali często w duecie, wyskakiwał ze szczotą do zamiatania i tą szczotą tak sobie szurał i grał w ten sposób. I myślę, że to też pięknie obrazuje, że Sissik nie bardzo się przejmuje. Zresztą myślę, że to jest taki atut jego debiutu w tak późnym wieku.
0: Tak, Sissik jest w ogóle fantastyczną, taką bardzo pozytywną postacią, która swój okres, przynajmniej tak on twierdzi, bo nie do końca może to być prawdą, okres, podczas którego był po prostu bezdomny, a zajęło mu to kilka lat. I kilka lat siedział w więzieniu, podobno. Przetworzył na swój własny rodzaj sztuki muzyki bluesowej. Utwór, który chciałem Państwu zaproponować, jest zatytułowany Diddley Bow, a Diddley Bow to jest taki instrument, który, jak sam mówi o nim Sissik Steve, jest po prostu kawałem deski nałożonym na tą deskę kawałkiem drutu. Przed Państwem Sissik Steve.
1: Chcę powiedzieć, zacytować Sissika.
0: Proszę bardzo, Górecka zacytuje teraz Sissik Steve'a.
1: And sounds like shit.
0: Sounds like shit, czyli Sissik Steve i Diddley Bow.
2: Here come the one string Diddley Bow. In this here song.

To był Sisik Steve, a teraz wracamy na polskie podwórko. Okazało się, że na tym polskim podwórku mamy całkiem sporo takich wariatów, którzy no, mają wywalone na to, czy to, co robią, się opłaca, czy to, co robią, się komuś podoba, czy nie. I tu jest przykład, który podobnie jak Amy Winehouse, właśnie którego to myślenie zaprowadziło na szczyt. I mowa tutaj o Grupsonie. Właściwie Grupsona bardzo ciężko sklasyfikować, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. I jeżeli państwo nie znacie jeszcze jego muzyki, to możecie się o tym przekonać teraz. Zapraszamy Grupson w utworze Nie jestem. I jeszcze tylko tutaj mała adnotacja. Grupson troszeczkę przeklina. No nie przesada z tym. W każdym razie, dzieci, zatkajcie uszy.

0: To byli niegrzeczni chłopcy z Fun Loving Criminals, a teraz trochę starszy niegrzeczny chłopiec z Polski, który po latach milczenia nieźle namieszał przy okazji Hot 16 Challenge 2. Jeżeli Państwo się nie natknęliście na ten, na tę ideę, to jest to idea polegająca na tym, że w 16 wersach artyści tworzyli utwory nawiązujące do sytuacji bieżącej naszej związanej z wirusem i tak dalej. I cała idea polegała na tym, żeby udostępniać te utwory w ciągu 72 godzin. Po otrzymaniu takiego wyzwania od innego artysty musieli nagrać swój numer. Zamieszczało się link do zbiórki na Się Pomaga i tak zbierane były pieniądze na wsparcie dla służb medycznych. Nieoczekiwaną gwiazdą Hot 16 Challenge 2.
1: Mało powiedziane, że gwiazdą, jeżeli istnieje w świecie pojęcie wygrania internetów, jak mawia młodzież. Ten...
0: To on to zrobił.
1: Tak.
0: On to zrobił, stał się Marian Lichtman, czyli ex-trubadur. I uważam, że gdyby Marian Lichtman nagrał płytę w takiej stylistyce, jak wykonał Hot 16 Challenge 2, to zaskarbiłby sobie miłość wielu fanów. Myślę, że nie ma co gadać, po prostu posłuchajmy.

To był mistrz Marian Lichtman, a teraz będzie artysta, który, że tak powiem kolokwialnie, miał tak wywalone, że już nawet przestał grać. Ale w czasach, kiedy jeszcze parał się muzyką, nagrał jedną z najpiękniejszych bluesowych płyt, moim zdaniem, w Polsce. Ten artysta nazywa się Mirosław Miras Stanisławowicz. Być może znacie Państwo jego losy, jeżeli ktoś z Państwa wie, co teraz Miras porabia, to bardzo prosimy o kontakt. W każdym razie z płyty All About Blues wybrałem piosenkę numer 10 na tejże płycie, Dust My Broom.

0: I'm gonna write a letter. She left me soon this morning, and she gave me the pool jam.
1: Strasznie mi jest smutno, że Miras już nie gra. Uważam, że to jest taki akurat trochę przykład zmarnowanego talentu. Myślę, że gdyby facet pojawił się w innym czasie, w innej przestrzeni, to mogło być dziś wielką gwiazdą.
2: Gdyby to taki trochę polski Sisik Steve, prawda? Tyle tylko, że Sisikowi udało się zaprezentować w takiej formie, która zainteresowała szerszą publiczność. Może nie ten kraj, może nie te czasy, a może Miras nie miał po prostu tak wspaniałej żony jak Sisik Steve.
1: To ja wrócę do takich weselszych trochę tematów i tutaj takie nasze nowsze odkrycie. W tym roku byli nominowani w kategorii debiutów do nagród Grammy. Moje serce skradło ich wykonanie z cyklu Tiny Desk, o którym już kiedyś wspominaliśmy, tak.
2: Tak. Kto wspominał?
1: Son Sosnowski wspominał.
2: Dziękuję.
1: Ale to jest właśnie jedno z tych odkryć, którego dzięki Tiny Desk mogliśmy dokonać. I tutaj wokalistka, główna liderka tego składu, Teriona Tank Ball, jest absolutną petardą i na live'ach towarzyszy jej właśnie druga dziewczyna, Angelica Jelly Joseph, i one dwie razem są w stanie naprawdę rozmontować system. Podczas tego utworu, który chciałabym Państwu zaprezentować i do którego polecam wrócić, to jest właśnie z sesji Tiny Desk. Na przykład Teriona, czyli Tank, gra na drewnianych sztućcach. W ogóle robią rzeczy nieprzewidywalne i to jest jeden z tych zespołów, który absolutnie kupuje w wersji live, a jeśli chodzi o wersje studyjne, to jest to już dla mnie dużo, dużo, dużo mniej fajne. Ale one po prostu są petardami i widać, że nie przejmują się niczym. I uwielbiam to. I mam nadzieję, że tak zostanie i że to, że teraz osiągają powoli sukces, że nie zamienią się w taką komercyjną papkę. Trzymam za to kciuki. A tymczasem utwór Quick z wersji live z cyklu Tiny Desk, Tank and the Bangas.

0: To był zespół Tank and the Bangers, który wybrała Góreczka, moja ulubiona, i która, mam wrażenie, znowu wybrała najlepsze kawałki z tej audycji. W każdym razie, teraz będzie ostatni numer w trzecim odcinku Barszczu Sosnowskiego. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie. Tutaj nie byłbym sobą, gdybym znowu nie wrócił do mojego absolutnie ulubionego muzycznego wariata. Gdyby istniały jakiekolwiek zawody w wariactwie muzycznym
1: i zawody w tym, jak bardzo można mieć wywalone,
0: to Screaming Jay Hawkins zająłby na pewno pierwsze miejsce, przy czym to pierwsze miejsce byłoby tak odległe od drugiego miejsca, że żeby wejść na to podium, trzeba by użyć co najmniej wozu strażackiego, żeby Screaming Jay Hawkinsa tam po prostu obsadzili. Constipation Blues, czyli blues o zaparciu.
1: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Zapraszamy na nasze audycje w piątki o 11 i na powtórki w soboty o 18. Oczywiście w miarę możliwości udostępnimy naszą playlistę.
0: Piosenki prezentowali dla Państwa dzisiaj Góreczka
1: i Sosnowski.
0: Ogromnie Państwu dziękujemy.

Let it go.

Yes, I think I'm gonna be all right.

Opa! Opa, velho! Um arranjo de

Najodważniejszy saksofon altowy Rzeczpospolitej Ludowej Aleksander Korecki. Ja może skorzystam z okazji i część kolegów przedstawię również. Bronisław Duży-Puzon. Perkusja. Motorem naszego zespołu jest Jerzy Piotrowski. Gitara basowa, prosto, autentyczna, z Rudy Śląskiej, Andrzej Rusek.

trąbka pierwsza, Robert Jakubiec. Druga, Tadeusz Janiak. Andrzej Malisz, trzecia trąbka. Bronisław Duży, puzon. Janusz Włodyka, saksofon. Jesieś Wysocki, saksofon altowy. Aleksander Korecki, saksofon altowy. Andrzej Rusek, bas. Perkusja, Jurek Piotrowski. Grzegorz Kapołka, gitara. I oczywiście wy państwo, brawo.

0: A może jeszcze tak coś naprawdę? Irek, poproszę jeszcze. A może jeszcze coś naprawdę byś zagrał?
1: Proszę?
0: Może naprawdę byś coś zagrał?
1: Coś naprawdę?
0: Coś naprawdę. Uwaga, będzie jeszcze coś naprawdę.

0: Mirek Dudek. Naprawdę, na żywo, dzisiaj, 30 października 1988 roku, z udziałem was, publiczności.
1: I Big Bandu chyba najbardziej bluesowego w Europie. Jurek Piotrowski, bębny. I jeszcze 12 innych muzykantów ze Śląska. Dziękujemy uprzejmie.
0: Szesnasta Rawa Blues w swoim rozkwicie. Za chwileczkę występ, który zadaje kłam potocznemu twierdzeniu, że blues jest strukturą już tak skostniałą i martwą, że praktycznie nic z niego nie da się wycisnąć. Prawda jest taka, że bluesów jest tyle, ilu wykonawców. Jedni robią to lepiej, drudzy robią to gorzej, jedni w sposób bardzo standardowy, inni w sposób całkowicie oryginalny. Mamy szczęście, my, w naszej ojczyźnie, że mamy człowieka, który potrafi z bluesa zrobić strukturę niezwykłą. Tym człowiekiem jest ten, który odpowiada za cały ten bluesowy bałagan, który zorganizował te wspaniałe bluesowe dni, miesiące i lata. Irek Dudek i jego Symphonic Blues.

Dziękuję.

0: Miałem przygotowany taki inny utwór, a że blues nie zna granic, i zacząłem sobie tak grać troszeczkę Glory i słyszę, jak ktoś tam na drumli gra. Patrzę, a to Jasiu.
1: Chyba to zrobimy razem.
0: W takim razie.

0: Direkt do dek, direkt do dek.
1: Mirek Dudek, Gloria i solo na drumie, Jan Chojnacki.
2: Radio Baobab.
3: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie. Więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
2: Radio Baobab.

0: więc arrasy naszego zadowolenia.
1: I had a mission.

It's my time. To mój czas. Bardzo osobiste wyznanie, wyznanie Joanny Connor z jej płyty zatytułowanej 4801 South Indiana Avenue. Ten album w kawałeczkach już awizowałem, no a teraz, ponieważ ukazał się właśnie w samej końcówce lutego 2021 roku, to jeszcze dołączam do tego dwa nagrania, których wcześniej nie znaliśmy. Oba te nagrania zresztą są wzbogacone współudziałem producenta tego albumu, czyli Joe Bonamassy. W tym It's My Time wręcz Joe Bonamassa jest oznaczony w opisie do płyty jako gitarzysta, który wzbogaca to nagranie. No a we wszystkich pozostałych i w tym, który za chwileczkę zaprezentuję, Joe jest producentem i w tle także wypełnia jakiś instrumentalny fragment. Joanna Connor przede wszystkim jest znana i podziwiana jako wirtuozka gitary slide i to wtedy, kiedy prezentuje tę swoją maestrię w nagraniach bardzo, bardzo dynamicznych. No ale ten album prezentuje też i od czasu do czasu liryczną stronę pani Joanny i oto właśnie za chwileczkę taki dłuższy, ponad 6-minutowy utwór zatytułowany Bad News. Bluesowo-liryczna Joanna Connor.

Wśród tych nowalijek, które dzisiaj omawiam, jest także płyta, która ma w sumie już 30 lat, bo 30 lat temu właśnie ukazał się album Shake Your Money Maker grupy The Black Crowes. I teraz po tych 30 latach artyści z Black Crowes, czyli bracia Robinson, zdecydowali, żeby przywrócić świetność tej płyty, wzbogacając ją o różne dodatkowe ciekawostki. A to nagrania, które wcześniej były niepublikowane, a z tego samego okresu pochodzą, a to znowu wersje wcześniej też niesłyszane, jak wersja wzbogacona o sekcję dętą, czy też wersja akustyczna. No i wreszcie dla tych, którzy bardzo już chcą mieć wszystko, co Black Crowes nagrali i wydali w swojej karierze, to do tego jeszcze dochodzi płyta koncertowa. Ten album Shake Your Money Maker, zrewitalizowani i zupełnie odnowieni muzycy The Black Crowes, czyli bracia Robinsonowie i zupełnie nowi muzycy, zaprezentowali mniej więcej półtora roku temu, kiedy rozpoczynali pierwszą po wielu, wielu latach wspólną trasę koncertową. No, trasa została przerwana przez COVID-19, nie wiem, kiedy będzie wznowiona, ale ta płyta daje niewątpliwie fanom możliwość powrotu do tego czasu, w którym The Black Crowes zdawali się być godnymi następcami tradycji The Rolling Stones. Z tego jubileuszowego wydawnictwa wybrałem teraz dwa nagrania. Hard to Handle to chyba najbardziej znany singiel z tej płyty, również sprzed 30 lat, ale tutaj wzbogacony w remiksie przez sekcję dętą. No i jeden z tych wcześniej niepublikowanych numerów, czyli ich własna wersja słynnego Jealous Guy Johna Lennona. Oto The Black Crowes z płyty jubileuszowej, 30 lat po pierwszym sukcesie albumu Shake Your Money Maker.

Kolejna nowalika jest już nowaliką zupełnie prawdziwą. Jest to bardzo nowa płyta, świeżo wydana pod koniec lutego 2021 roku. Rozpoczyna ją takie właśnie nagranie.

Take My Hand to pierwsze nagranie z 12, które znalazły się na albumie Ricka Holmstroma zatytułowanym See That Light. A Rick Holmstrom to bardzo, moim zdaniem, wszechstronny gitarzysta, grywający już od dobrych kilkudziesięciu lat z różnymi formacjami, także prowadzący własną działalność nagraniową, no a znany ostatnio przede wszystkim jako szef muzyczny zespołu towarzyszącego Mavis Staples. Mieliśmy okazję posłuchać, jak brzmi, a brzmiał świetnie podczas występu Mavis na festiwalu bluesowym w Suwałkach. I oto z albumu See That Light jeszcze dwa nagrania Ricka Holmstroma. Z pełną świadomością nie przetłumaczę tytułów obu tych nagrań, ale wygłoszę je w obcym języku, a każdy ze słuchaczek i słuchaczy będzie miał możliwość zinterpretowania tłumaczenia polskiego po swojemu. Rick Holmstrom wykona Losing My Shit i I'm an Asshole.

Feeling Like an Angel. Zaśpiewała Sara Petit. Tak, Sara Petit debiutuje w audycjach Radia Baobab. Jest wokalistką z Kalifornii, od dobrych kilkunastu lat już nagrywająca i występująca. I trudno mi powiedzieć, dlaczego dotychczas w audycji żadnej Radia Baobab nie wystąpiła. Może dlatego, że ten ocean możliwości fonograficznych świata jest tak wielki, że nie sposób do wszystkiego dotrzeć i nie sposób wszystko ogarnąć. No ale skoro jest właśnie nowiutka płyta Sary Petit zatytułowana Rare Bird, z piękną okładką, która bardzo przyciągnęła moją uwagę i może też dlatego Sara Petit wreszcie debiutuje w naszych audycjach. Więc ta płytka jest takim typowym dosyć zjawiskiem fonografii amerykańskiej. Niby to jest trochę country, niby trochę Amerykana, ale tak naprawdę Sara Petit jest tak bardzo amerykańska, tak bardzo naturalna w tym, co robi, że ja wolę jej nie klasyfikować, tylko po prostu zachęcić Państwa do tego, żebyśmy jeszcze sobie posłuchali dwóch nagrań Sary Petit z albumu Rare Bird, a będą to Crash Boom Bang i Working on a Soul. Zwłaszcza to drugie nagranie wzbudza mój niekłamany zachwyt swoją różnorodnością, przymrużeniem oka, humorem, no i wspaniałym muzycznym pulsem. Sara Petit.

który ukrywa się pod pseudonimem Red Slim. W zasadzie niewiele o nim wiem, poza tym, że umie grać na gitarze, troszkę może słabiej śpiewa i prowadzi tak zwane power trio, czyli taką kwintesencję bluesrockowego grania: gitara, bas, perkusja. A że na gitarze gra przyzwoicie, to pomyślałem sobie, zajmę się tym Red Slimem, a jednocześnie przyszło mi do głowy, że może warto by było prześledzić, oczywiście bardzo pobieżnie i tak wyrywkowo, historyczne znaczenie owej szczupłości artysty w historii bluesa. A więc dzisiaj będą sami szczupli, czyli A Tribute to the Slim Bluesman, a rozpoczyna Red Slim. Australijczyk zaprezentuje ze swojego albumu wydanego na początku 2023 roku i zatytułowanego Good to Go utwór Money, Red Slim.

Tak sobie myślę, że najsłynniejszym i najbardziej znaczącym dla historii bluesa artystą, który miał ów przydomek Slim, to był John Len Chatman, znany jako Memphis Slim. No, artysta, który stworzył kilka, jeżeli nie kilkanaście utworów, które później stawały się niemal standardami, no a także był współtwórcą wielu wspaniałych nagrań bluesowych jako solista, jako uczestnik znanych sesji, które przynosiły potem różne klejnoty bluesowej fonografii. A ja pomyślałem sobie, że Memphisa Slima posłuchamy dzisiaj w takiej może nie najbardziej dla niego reprezentatywnej roli, czyli artysty, któremu towarzyszy biały zespół bluesowy. Rok 1974 to był album zatytułowany Memphis Heat, a więc Memphis Slim i zespół Can't Heat w największym chyba i najbardziej znanym utworze Memphis Slima Back to Mother Earth.

Kolejny artysta o pseudonimie Slim, czyli Szczupły. Aha, jeszcze sobie przypomniałem, że w naszej historii, w historii naszej muzyki okołobluesowej, ksywkę Szczupły miał świętej pamięci świetny basista i towarzysz bluesowych przygód Andrzej Pluszcz. No to oczywiście ten przydomek Szczupły był nadany mu nieco z przymrużeniem oka, ale Andrzej był człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru i traktował tę swoją szczupłość z równym humorem, jak i jego otoczenie. No a więc wracam do kolejnego Slima, a będzie to Slim Gaillard. Prawdziwe jego nazwisko brzmi Bully Gaillard i jest znany zarówno w środowiskach bluesowych, jak i jazzowych. Był śpiewakiem bardziej niż instrumentalistą, chociaż grał na fortepianie i gitarze. Działał jeszcze w latach 30. ubiegłego stulecia, dożył niemal 80, z tym, że ostatnie lata swojej kariery spędził w Europie. Z ciekawostek o Slimie Gaillardzie wspomnę o tym, że jego córka, Janice Hunter, była żoną Marvina Gaye'a i z tego związku urodziła się aktorka i śpiewaczka, wokalistka Nona Gaye. A Slim Gaillarda usłyszymy w nagraniu Flatfoot Boogie.

Jednym z najsłynniejszych szczupłych bluesmenów historii był Slim Harpo. Prawdziwe nazwisko James Isaac Moore. Działał w latach 50. aż do nieco przedwczesnej śmierci w 1970 roku. Był związany z Luizjaną i też jest traktowany jako jeden z najważniejszych tak zwanych eksponentów luizjańskiego bluesa. Śpiewał, pisał piosenki, trochę grał na gitarze, ale przede wszystkim był znany jako harmonikarz. I w wykonaniu Slim Harpo posłuchamy jednego z jego największych przebojów. I mówię o tym z całą świadomością, bo przecież to był także dosyć znany numer, na przykład The Rolling Stones. Mówię o piosence I'm a King Bee, Slim Harpo.

Wśród licznych pseudonimów, jakie miał Slim Harpo, znany był również pseudonim Harmonika Slim, no, chociażby z tego względu, że był przede wszystkim wirtuozem harmoniki. Ale okazuje się, że jak się pogrzebie w historii bluesa, to owych Harmonika Slim artystów było kilku. Ja zatrzymam się przy jednym z nich, który pochodzi z miasta Fresno w Kalifornii i zapamiętałem jego szczegół biograficzny. Twierdził, że znalazł swoją pierwszą harmonikę w kałuży, w błocie, opłukał ją, zdziwił się, co to jest, dmuchnął, okazało się, że wydaje to piękny dźwięk, no i tą metodą doszedł później do jakiejś dosyć znaczącej pozycji, przynajmniej w swoim rodzinnym mieście we Fresno, czy też w Kalifornii. Prawdziwe nazwisko tego Harmonika Slim brzmi Richard Riggins. Komponował też własne numery, ale my posłuchamy go w utworze J.L. Williamsa zatytułowanym Highway 49.

Sunnyland Slim, prawdziwe nazwisko Albert Larju, to bluesowy pianista, bardzo związany z chicagowskim bluesem, towarzyszący jako pianista wielu znakomitym chicagowskim frontmenom, no a także kierujący własnymi przedsięwzięciami nagraniowymi i zespołami. Długowieczny, żył prawie 90 lat, no i pozostawił po sobie niezliczoną liczbę nagrań. Z jego bogatego katalogu utwór Low Down Sunnyland. To jest okres współpracy Sunnyland Slima z Little Walterem, a nagranie pochodzi z 1951 roku.

Z kolejnym szczupłym bluesmanem mam troszkę problemu, bo w zasadzie prawie nic o nim nie wiem, poza tym, że był związany z zachodnim wybrzeżem. Występuje pod pseudonimem Blues Slim, prawdziwe nazwisko Neil Johnson. I oto w jego wykonaniu nagranie z lat 70. ubiegłego stulecia Tell the Truth, Baby. Blues Slim and His Band.

Eddie Jones, znany bardziej jako Guitar Slim, uwiecznił się na zawsze w pamięci blues fanów, zapewne jako autor fantastycznego bluesa The Things I Used to Do. No i właśnie pomyślałem sobie, że takim oto standardem bluesowym zaznaczy swoją obecność w tej audycji pierwszy odcień bluesa Guitar Slim. The Things That I Used to Do.

Z ery bardziej współczesnej znany jest również Guitar Slim Jr. To podobno syn Guitar Slima, którego słuchaliśmy przed chwilą, choć ma wpisane w paszport nazwisko Armstrong, a imiona Rodney Glenn. Posłuchajmy zatem Rodneya Glenna Armstronga, czyli Guitar Slima Juniora, w nagraniu, które też świadczy o środowisku muzycznym, z którym jest związany. I found the blues in New Orleans. Znalazłem bluesa w Nowym Orleanie. Guitar Slim Junior.

0: Szczególną sympatią darzę kolejnego szczupłego, czyli Magic Slima. Kiedy go poznałem, a było to na festiwalu Rava Blues pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia, Magic Slim ani troszkę nie przypominał szczupłego mężczyzny, ale był tak sympatyczny i tak energiczny w swoim gitarowym wcieleniu, że oczywiście można mu to było wybaczyć. Do dziś pamiętam te wibracje strady w Spodku, kiedy Magic Slim ze swoimi The Teardrops rozpoczynał koncert utworem Snakebite. Oczywiście nie mam nagrania ze sceny, ale to, co znalazło się na płycie, oddaje, jak sądzę, bardzo dobrze tę energię, którą niosła z sobą muzyka Magic Slima i jego The Teardrops.
1: Snakebite!

0: Kolejny szczuplak, chociaż z biegiem lat troszkę nabrał ciała, to Milton Frazier, znany jako Alabama Slim. Śpiewa, komponuje, gra na gitarze i to jest właśnie jego charakterystyczny bardzo wyróżnik. Bardzo oszczędne traktowanie instrumentu, co przydaje jego interpretacją różnych bluesowych numerów ogromnej oryginalności. Urodzony w 1939 roku, czynny jeszcze nadal w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku. W 2021 roku ukazał się album The Parlor i oto z tej właśnie płyty Alabama Slim i Freddy's Voodoo Boogie.
1: Baby, you got the voodoo mojo put on me. She done put the mojo on me and I just can't get it off.

0: She done put the mojo on me and I just can't get it off. Just like turning the switch on the light. Uh-uh, baby, don't do it no more. Hey. Man, she got my nose wide open. And I just can't close. With her sweet love, run me out of my mind. Come on home, baby, and hug me tight. Now ain't that nice? I want you to be my wife. And I just can't help myself. Babe, I'm hooked and I just can't let you go. Hey, baby, you got the voodoo mojo put on me.
1: Doszukałem się także Szczuplaka i jego odpowiednika w angielskim pseudonimie Slim w naszej rodzimej fonografii, bo oto Witek Bielski nagrał kiedyś płytkę, uzupełniając swoje imię i nazwisko pięknie brzmiącym w języku angielskim uzupełnieniem Little Boogie Slim. I oto właśnie Witek Little Boogie Slim w słynnym standardzie bluesa amerykańskiego It Hurts Me Too.

No więc polscy bluesmeni niegęsi też swojego Slima mają, ale podobnie rzecz się ma, proszę Państwa, w dosyć niezwykłym dla bluesa rejonie świata, mianowicie w Nepalu. Otóż jest tam, działa i nagrywa artysta, który firmuje swoje występy i nagrania nazwą Prakash Slim. Ma w swoim repertuarze mnóstwo standardów bluesowych, ale ma też kompozycje własne, które no, chociażby w tytułach odnoszą się do rejonu świata, z którego pochodzi. Tak też się ma w tym przypadku. Posłuchajmy Prakash Slima w nagraniu Blues Raga.

Spośród współczesnych amerykańskich artystów bluesowych chwilę poświęcimy teraz panu Larremu Teversowi, który występuje i nagrywa jako Chicken Bone Slim. Chicken Bone Slim ma też własny zespół. Pracują zazwyczaj w Kalifornii, a jako swoją stałą bazę traktuje San Diego. W wykonaniu Chicken Bone Slima i jego zespołu usłyszymy Serve It To Me Hot.

To wspomnienie mojej własnej szczupłości zakończymy nagraniem artysty, który rozpoczął ten pochód szczupłych bluesmenów. To będzie ponownie Red Slim. Ten sympatyczny młody Australijczyk zakończy nasze spotkanie utworem zatytułowanym Good to Go. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Firmuje ten utwór Perdito Martinez, perkusjonista latynoamerykański, który do tego nagrania zaangażował sobie jazzistę Kennego Garretta i gitarzystę Erika Claptona. Tytuł tego singielka Perdito Martineza to Yo Si Quiero. The Lucky Losers wystąpią ponownie w Radiu Baobab z albumu Godless Land i o takim bardzo, bardzo starganym serduszku zaśpiewają piosenkę The Ragged Heart. Na koniec tego wydania Nowali Expod Baobabu Ray Wiley Hubbard z Tylerem Bryantem w nagraniu R.O.C.K., czyli Rock.

Ale też sobie tak myślę, że te moje cierpienia i te wahania może nie są specjalnie racjonalne, bo przecież iluż mam słuchaczy i ile słuchaczek, którzy co tydzień z równą uwagą przystępują do słuchania tego, co ułożyłem i co komentuję. I tak też złapałem się, przygotowując tę audycję, na wrażeniu, że muzyka z kręgu Duane'a Allmana, jednego z najbardziej kultowych w historii gitarzystów, może być już bardzo znana, ograna i tak oczywista, że nie warto się nią zajmować. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że może jest jednak pewna grupa słuchaczek i słuchaczy, dla których może to stanowić swojego rodzaju nowum czy nawet objawienie, że jest ktoś taki owiany legendą i z czego ta legenda wynika. No oczywiście Duane Allman to przede wszystkim jego udział w bratnim przedsięwzięciu, czyli jego wkład w działalność nagraniową i koncertową The Allman Brothers Band. Era Duane'a Allmana w zespole The Allman Brothers Band to krótki w sumie epizod, kilkuletni. Podobnie zresztą rzecz się ma z jego działalnością jako muzyka sesyjnego. I właśnie o tym krótkim okresie między 1968 a 1971 rokiem w tej audycji będę mówił. A zacznę od mojego ulubionego fragmentu nagraniowej twórczości Duane'a Allmana, czyli od jego słynnego duetu z Ericiem Claptonem. To absolutnie niezwykły, no, unikatowy, jak to się czasami mówi, kameralny blues nagrany w październiku 1970 roku podczas sesji dla formacji Derek and the Dominos w Criteria Studios w Miami. Mean Old World to klasyczny już dzisiaj numer Waltera Jacobsa, czyli Little Waltera. Tym razem został sprowadzony do bardzo akustycznej, intymnej wersji, w której śpiewającemu i grającemu na zwykłej akustycznej gitarze Claptonowi towarzyszy Duane Allman na gitarze dobro.

Po tym akustycznym nagraniu będzie nagranie bardzo elektryczne i bardzo rozbudowane aranżacyjnie. Hey Jude Beatlesów w wykonaniu Wilsona Picketta. To był przełomowy moment w karierze Duane'a Allmana jako muzyka sesyjnego, bo on właśnie namówił producenta i samego Wilsona Picketta do tego, żeby nagrać soulową wersję wielkiego przeboju zespołu The Beatles. Niektórzy twierdzą, że to, co zaprezentował na koniec tego nagrania Duane Allman, dorównuje, a może nawet przewyższa swoją atrakcyjnością wokalny popis Wilsona Picketta. To nagranie pochodzi z listopada 1968 roku i to ono właśnie zwróciło uwagę Erika Claptona na niezwykłe brzmienie gitary Duane'a i to właśnie doprowadziło do ich współpracy przy nagraniu albumu Derek and the Dominos. Wilson Pickett i Duane Allman, Hey Jude.

Mniej więcej w tym samym czasie w słynnym studiu Muscle Shoals w Alabamie nagrywał inny, ówcześnie bardzo znaczący wykonawca muzyki soul, czyli Arthur Conley. On też skorzystał z obecności Dwayna Allmana i brzmienie gitary Dwayna pojawiło się na kilku nagraniach z tego czasu firmowanych przez Arthura Conleya. Ja wybrałem może takie, w którym niezbyt ważną rolę spełnia gitara Allmana, ale nagranie to świadczy o pewnej wszechstronności tego muzyka w przystosowaniu się do potrzeb wiodącego artysty. Znów mamy do czynienia z twórczością Lennona i McCartneya, bo oto proszę posłuchać, jak Arthur Conley, a w tle Dwayne Allman wykonują Obladi, Oblada.

Bardzo znaczące także dla kariery Duane'a Allmana były jego nagrania z Aretą Franklin, które pojawiły się na dwóch albumach tej artystki wydanych w 1970 roku, a więc na albumie This Girl's In Love With You i na tym może nawet bardziej słynnym Spirit in the Dark. Ja wybrałem nagranie It Ain't Fair, pochodzące z albumu This Girl's In Love With You, w którym to nagraniu słychać wyraźnie dialog gitary Duane'a Allmana z saksofonem Kinga Curtisa.

Znaczna część nagrań prezentowanych wywodzi się ze studia Muscle Shoals w Alabamie. Podobnie też ma się rzecz z tym nagraniem. To Reap What You Sow Otisa Rusha z 1969 roku z albumu Morning in the Morning. Gitara slide Dwayna Allmana pięknie towarzyszy tutaj wiodącej gitarze Otisa Rusha. Reap What You Sow.

Kolejne nagranie to chyba jedno z najczęściej wskazywanych jako taka wizytówka Allmana poza działalnością z zespołem The Allman Brothers Band. To będzie ponad 12-minutowy slow blues z repertuaru firmowanego przez Boza Skaggsa. Słynna kompozycja Fentona Robinsona, Loan Me a Dime.

A teraz Duane Allman i jego gitara zaprezentują się w takiej jamowej, jazzującej estetyce. Posłuchamy też rozbudowanego nagrania firmy

No i na koniec oczywista oczywistość, czyli owa słynna Layla z albumu Derek and the Dominos. Dwayne Allman nie był formalnym członkiem zespołu, ale jego zasługi w sukcesie tego albumu są trudne do przecenienia. On właśnie w tym pierwszym wzorcowym nagraniu Layli wymyślił i zagrał taką wysoką, płaczącą linię gitary slide, która stała się równorzędnym partnerem gitary Claptona w głównym temacie tego utworu. Ja tej wersji Layli mogę słuchać niemal bez końca. Mam nadzieję, że Państwo też. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: No to jest prawda, o niczym więcej. Jedzenie, jedzenie. Jak w tej piosence dobrze czasem sobie podnieść?
1: Żeby już nie przedłużać i nie brnąć w to, a wracając do pogody, to chciałabym dzisiaj rozpocząć Sissick Steve'em i jego utworem Summertime Boy.
0: A widziałaś teledysk do tego utworu?
1: Oczywiście, że widziałam.
0: Jeden z najtańszych teledysków w historii. Prawdopodobnie również jeden z najlepszych, z najtańszych.
1: Myślę, że moglibyśmy tutaj konkurować z Sissick Steve'em w kwestii taniości.
0: Ale bez prywaty. Przed Państwem Sissick Steve w piosence Summertime Boy.

0: Ponieważ jest to audycja związana z pogodą, a można by również ująć, że jest to audycja o pogodzie, w związku z tym można do tej audycji zakwalifikować praktycznie każdy z istniejących na świecie kawałków i tak też uczyniłem. Nie ma ten kawałek jakiegoś bezpośredniego związku z deszczem, słońcem, tudzież burzami, ale jest to taki kawałek, który na mojej twarzy absolutnie wywołuje rozpromienienie i przywołuje fantastyczne wspomnienia z marca zeszłego roku. Jest to jedna, moim zdaniem, z najlepszych płyt Bena Harpera. Ben Harper nagrał tę płytę razem z mistrzem harmoniki Charlie Musselwhite'em. Piosenka zatytułowana jest I Found the One.
1: Wcale, że jest tutaj bardzo duży związek z pogodą. Piosenka kończy się słowami Come rain, come sun. Także nie rozumiem tego tłumaczenia się.
0: Powiedziałem to tylko i wyłącznie po to, żeby otrzymać od ciebie właśnie taką bardzo ciętą ripostę. Przed państwem Ben Harper i Charlie Musselwhite w piosence I Found the One.

0: Zanim przejdziemy do trzeciego utworu, to rozstrzygnijmy konkurs zeszłego tygodnia. Myślę, że wielu z Państwa domyśliło się, że chodziło po prostu o rock'n'rolla. I mamy tutaj dwóch zwycięzców. Kto to jest, kto to jest?
1: Nagrody powędrują do pana Toma S. oraz Jarka K. i już wkrótce te nagrody wyślemy do panów za pomocą dostawy kurierskiej.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żebyście panowie wysłali nam na Facebooka Sosnowskiego wiadomości, swoje adresy i numery telefonów. Jeszcze oczywiście w poście oznaczymy panów i przypomnimy się w tej sprawie.
1: Na razie zupełnie nie zdradzimy, jaka to będzie nagroda. Myślę, że na pewno stosowna do osiągnięć.
0: Wracając do muzyki, to trzeci utwór, to można powiedzieć, jest klasyk. Utwór Franka Lessera, którego już wykonywało wielu, wielu wykonawców, tutaj tym razem w wykonaniu Norry Jones i Williego Nelsona. Utwór, w którym Willie Nelson usiłuje przekonać Norry Jones, że lepiej, żeby jednak została, bo na dworze jest zimno. A Nora Jones bardzo się upiera i wynajduje ciągle jakieś wymówki. I nawet pojawia się śnieg. I w tym wyjątkowym wypadku pod koniec lata pozwolimy sobie mimo to zaprezentować ten utwór. Nora Jones, Willie Nelson, Baby, it's cold outside.
1: Chciałem, że uważasz, że Górecka rozpoczyna tym samym sezon świąteczny. Jest to niemalże równoznaczne z zaprezentowaniem piosenki zespołu Wham zatytułowanej Last Christmas.

0: Teraz chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę zespołu Pokój numer 3. Sama piosenka zatytułowana jest Ostatni Oddech. I podobnie jak w ostatnim przypadku, być może
1: Zupełnie inaczej.
0: tylko Górecka znajdzie bezpośrednie powiązanie z pogodą, ale moja interpretacja powiązania tegoż utworu z tematem o pogodzie jest następująca. Otóż w nagraniu wziął udział wspaniały harmonikarz Michał Kielak, którego serdecznie pozdrawiamy. I Michał Kielak jest niczym wczesnosierpniowe słońce na niebie. Kiedy tylko się pojawia, natychmiast robi się jakoś tak przyjemnie i niezwykle inspirująco. Jeden z najlepszych młodych polskich bluesowych zespołów, Pokój numer 3 w piosence Ostatni Oddech.

Uważam, że ta teoria powiązania tego numeru z pogodą jest mocno naciągana, ale nie będę się z tym kłócić, bo też uważam, że Michał Kielak ma duży potencjał w roli słoneczka. Dlatego od razu płynnie przechodzę do kolejnego słoneczka, tym bardziej brudnego słoneczka, bo czas na utwór Dirty Sun z najnowszej płyty Roberta Cichego pod tym samym tytułem.

Na pewno kojarzą Państwo postać Chrisa Stapletona i takiej piosenki, która otrzymała w Stanach 2 lata temu całe mnóstwo różnych nagród i ma tryliardy odtworzeń na YouTubie. Natomiast tenże Chris Stapleton zaczynał między innymi od zespołu, który nazywał się, nazywa się, bo zespół de facto dalej istnieje. Ten zespół to Steel Drivers. Wraz z Chrisem Stapletonem w 2010 roku nagrali płytę również obsypaną nagrodami Grammy. Natomiast najważniejszą na tej płycie była piosenka zatytułowana Where Rainbows Never Die. No i o ile tutaj wcześniejsze moje wybory nie były być może jakieś takie w pełni satysfakcjonujące górecką, to myślę, że te tęcze jakoś będą Ciebie, droga górecko, zadowalać. Przed Państwem zespół The Steel Drivers.

Ja nie będę się tutaj czepiać, bo uważam, że bardzo dobrze ten utwór pasuje do dzisiejszej audycji, a ja tymczasem troszeczkę retro zaproponuję Państwu utwór formacji Bem i Bem. Podaruj mi trochę słońca, z racji, że jesteśmy nad polskim morzem. Sami Państwo rozumiecie.

Muszę się Państwu przyznać, że pod koniec sierpnia ja patrzę na świat już trochę przez pryzmat wkrótce zupełnie żółkłych liści i drzew tych liści pozbawionych, i jakoś tak zaczyna mnie łapać jakiś taki sentymentalny mrok. Stąd być może dzisiejsze wybory piosenek. Kolejnym wykonawcą, którego chciałbym dzisiaj zaprezentować, jest Ben Kaplan, urodzony w 1986 roku zeszłego stulecia, Kanadyjczyk, który wygląda troszkę jakby żywcem wyrwano go na przykład z filmu Skrzypek na dachu, a ostatnia płyta zupełnie przywołuje na myśl muzykę podobną do tej muzyki, która znalazła się w filmie. Tymczasem na wcześniejszych płytach Bena pojawiła się piosenka taka jak Seed of Love. No i tutaj na moje własne wytłumaczenie podaję pierwszy wers piosenki: When it rains, it pours. Czyli kiedy pada, to już tak pada, że leje totalnie. Przed Państwem Ben Kaplan, Seed of Love. Where?

A ja teraz muszę się przyznać, że istnieje taka płyta, do której mam słabość dużą o tej porze roku. I jest to płyta zespołu Mitch and Mitch i Zbigniewa Wodeckiego. Koncertowa płyta, którą po prostu kupuję w całości. I jeden z utworów z tej płyty, zatytułowany Wieczór już, traktuje o pogodzie

Jako przedostatnią piosenkę w dzisiejszej audycji chcielibyśmy zaproponować Państwu utwór wykonawczy, który na pewno wszystkim jest znany. Niektórzy go kochają, inni twierdzą, że gra za dużo, a trzeci mają jakby ogromny szacunek, choć nie do końca zgadzają się z tym, co artysta robi. Pod koniec lat 90. Joe Satriani, o którym teraz mówimy, wydał dosyć dziwną płytę, bo brzmiącą doskonale i brzmiącą w sposób fantastyczny, bo moim zdaniem znalazły się na tej płycie cudowne melodie, ale płyta nie znalazła się ze zbyt dużym zaangażowaniem ze strony fanów, bo najzwyczajniej w świecie, jak na tamte czasy, zawierała w sobie bardzo dużo elementów muzyki elektronicznej. Ale na płycie Engines of Creation znalazła się wspaniała kompozycja Clouds Race Across the Sky. Kiedy słucham, to od razu sobie wyobrażam, jak leżę sobie na łące zaraz obok krowich placków i patrzę się w niebo na przemykające po nieboskłonie chmury.

0: A na koniec, zupełnie niespodziewanie, wyciągnięta z głębokiej piwnicy płyta zespołu Pogodno. To był chyba najliczniejszy skład tego zespołu. Płyta nazywa się Pielgrzymka Psów. I na tej właśnie płycie pojawił się utwór zatytułowany Uśmiech się. I pada tam fraza: Nie bój się deszczu. I myślę, że jeżeli chodzi o nasze położenie, bardzo nam ta piosenka się przyda. Zachęcam Państwa do przesłuchania tej płyty, bo jest tam naprawdę dużo bardzo dobrych kompozycji, a wcale nie tak łatwo jest tę płytę zdobyć dzisiaj. Uśmiech się. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
1: W dzisiejszej audycji muzykę prezentowali dla Państwa
0: Górecka.
1: i skromny, i zupełnie niezauważalny Sosnowski. Serdecznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie i
0: Do
1: do usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Outside Help to tytuł tego nagrania. Jego głównym wykonawcą jest B.B. King, jego Lucille, czyli jego gitara. B.B. King został zaproszony i poproszony o poprowadzenie koncertu, który odbył się w czerwcu 1973 roku w ramach Newport Jazz Festival, który wówczas został w części przeniesiony do Nowego Jorku, do Lincoln Center Performing Arts. W dodatku to było to miejsce, które nazywało się Philharmonic Hall, czyli niewątpliwie zaszczyt dla bluesowego stada, które tam właśnie się pojawiło i które dokonało swojego dzieła zarejestrowanego później na płycie, na albumie, który nosi tytuł The Blues, A Real Summit Meeting, czyli Blues, prawdziwe spotkanie na szczycie. I teraz ta grupa znakomitości, które spotkały się na szczycie, to poza B.B. Kingiem, Muddy Waters, Big Mama Thornton, Eddie Cleanhead Vincent, Clarence Gatemouth Brown, Jay McShann, Lloyd Glenn i Arthur Big Boy Crudup. Nie wiem, czy istnieje pełna rejestracja całego koncertu, natomiast został on w nieco okrojonej wersji opublikowany na albumie o tym właśnie tytule, o którym wspominałem, dodatkowo jeszcze uzupełnionym o wyjaśnienie Recorded Live at Newport in New York. To wydawnictwo, które w oryginale zostało pomieszczone na 4 płytach analogowych, jest też dostępne na 2 płytach kompaktowych i właśnie głównie tą rejestracją zajmiemy się w tej audycji. Szczerze powiem, że dla mnie największą zaletą tego dokumentu jest udział w nagraniu tego koncertu Big Mamy Thornton. Wówczas, kiedy odbywał się ten Newport Festival, Big Mama Thornton miała 47 lat, przed sobą jeszcze prawie 10, czy też może bardziej 8 lat kariery, czyli w najlepszej swojej możliwej formie. Big Mama Thornton zaprezentowała wówczas kilka swoich i nieswoich numerów. Wśród tych nieswoich znalazł się Little Red Rooster, i jej własna kompozycja, dzięki której wreszcie zaczęła zarabiać pieniądze, bo Ball and Chain udostępniła swojej młodszej koleżance, czyli Janis Joplin, która zaczęła dla autorki tego utworu dostarczać środki do życia w postaci tantiem od tego właśnie nagrania. A więc Big Mama Thornton i Little Red Rooster oraz Ball and Chain.

Jak już wspominałem, nie wiem, jak długo poszczególni wykonawcy przebywali na scenie, ale po ostatecznym montażu okazało się, że z repertuaru Muddy'ego Watersa zostały uwiecznione na płycie 3 nagrania, z których ja wybrałem to najdłuższe, czyli Long Distance Call.

can be. I'm gonna buy you a brand new Cadillac.

0: Party said, it's another view. People. I was down in my neighborhood one day, and I was talking to some friends of mine. They're all on the corner laughing at me. Says another view. After a while, I went back home like a good man should. I put my hand in my pocket and got my key out and unlocked the door. And there stand my wife, she was crying. She said, another view. The little girl was jumping up in the floor. She's patting her hands together. She looking straight at me. And she was saying, Muddy Water, another mule is kicking in your stall.
1: B.B. King, Big Mama Thornton, Muddy Waters, no to niewątpliwie nazwiska już wówczas bardzo, bardzo znane i uznane. Ale pojawili się też w ramach tego koncertu artyści, o których tak zwana szersza publiczność mogła wiedzieć niewiele, a którzy no, zasłużyli się dla bluesa absolutnie znacząco. Oto Eddie Cleanhead Vincent. Urodzony w 1917 roku w Houston w Teksasie, przez wiele lat dostarczający swoich umiejętności wokalnych i instrumentalnych, no bo przede wszystkim był saksofonistą, nie tylko w kategoriach bluesowych, ale także no, wśród jazzmenów był traktowany jako ktoś bardzo znaczący. Zaczynał jeszcze na przełomie lat 30. i 40., no a na początku lat 50. w jego zespole grał także młody John Coltrane. Później Eddie Cleanhead Vincent obracał się w najróżniejszych gronach instrumentalnych, prowadził także własne zespoły, grywał z Johnem Otisem, z Countem Basie, no ale przede wszystkim był uważany za swojaka, jeśli chodzi o bluesowe towarzystwo. Skąd ten jego pseudonim Cleanhead? Otóż trafiło mu się nieszczęście przy okazji zabiegu sanitarnego, kiedy to umył sobie głowę szamponem zawierającym jakąś nadmierną dawkę ługu, który spowodował, że włosy zniknęły z jego czaszki. Eddie nie czekał specjalnie, kiedy mu odrosną i postanowił już resztę swojej kariery i resztę życia spędzić bez owłosienia na czaszce. No stąd też ten jego pseudonim Cleanhead. W wykonaniu Eddie'ego Vincenta usłyszymy dwa numery: They Call Me Mr. Cleanhead i Backdoor Blues, a jego pojawienie się na scenie za chwileczkę ogłosi B.B. King.
2: Ladies and gentlemen, I'm going to ask Eddie Cleanhead Vincent to come out and join J. McShann in the back.

Folks call me Mr. Cleanhead, just because my head is bald.

it wasn't for you women, I'd have my curly locks today.

I took the front door in, but I had to take the back door out.

alive.

0: Kansas City i bluesowo, jazzowo, swingowym środowiskiem z tego właśnie rejonu. Mac Chan to pianista, który w swoich zespołach zatrudniał na początku kariery sporo znakomitości, znanych później jako gwiazdy jazzu, a że wspomnę chociażby Charlie'ego Parkera. Jay Mac Chan, zapowiadany przez B.B. Kinga, pojawi się za chwilę w dwóch nagraniach: Smooth Sailing i Confession the Blues.
1: Ladies and gentlemen, the great Jay Mac Chan. How about it for him? Jay Mac Chan. Jay Mac Chan.

Sądzę, że najmniej znaną postacią, która wzięła udział w tym bluesowym spotkaniu na szczycie, jest pianista Lloyd Glenn. Urodzony podobnie jak Jay McShane w 1909 roku, specjalizował się głównie w fortepianowym boogie, które traktował jako podkład do swoich popisów wokalnych. W trakcie koncertu w Lincoln Center w 1973 roku Lloyd Glenn skoncentrował się na instrumentalnych numerach boogie. Oto wiązanka trzech takich właśnie wzorcowych fortepianowych blues boogie: Honky Tonk Train, After Hours i Pine Top Boogie Woogie.

Nieco w tle tych wykonawców, o których już mówiłem, zaznaczał swoją obecność Clarence Gatemouth Brown, bardzo wszechstronny artysta, wokalista, gitarzysta i skrzypek. Swoją oryginalność podkreślał Clarence Gatemouth Brown także nietypowymi dla bluesowych obyczajów tekstami swoich pieśni. Oto jeden z takich bardzo znaczących przykładów, nawiązujących do amerykańskiego środowiska politycznego w 1973 roku. Clarence Gatemouth Brown i Please, Mr. Nixon.

W trakcie tego koncertu Clarence Gatemouth Brown pojawiał się jako artysta towarzyszący, także słyszeliśmy go w tej części koncertu, którą firmował Lloyd Glenn. A z Lloydem Glennem połączyły go także późniejsze dokonania koncertowe i nagraniowe. I teraz na chwilę chciałbym się oderwać od albumu związanego z tym bluesowym szczytem i przypomnieć piękne nagranie Lloyda Glenna i Clarence'a Gatemouth Browna z ich wspólnego albumu zatytułowanego Heat Wave, wydanego w 1977 roku. Tytuł Someday, Lloyd Glenn i Clarence Gatemouth Brown.

Na koniec tego spotkania z bluesowym szczytem z 1973 roku coś, co można potraktować jako swojego rodzaju dobranockę. Oto raz jeszcze Eddie Cleanhead Vincent, któremu towarzyszy na gitarze Mike Bloomfield w nagraniu Good Night Baby Blues. To było bluesowe spotkanie na szczycie sprzed lat, o którym opowiadał Państwu przez Radio Baobab Jan Chojnacki.

to był oczywiście Motorhead. Dzisiaj jest troszeczkę takich naszych wspominek z ostatnich wydarzeń muzycznych, festiwali, w których mieliśmy przyjemność brać udział. I jeżeli chodzi o Rolling Stones, to są wspomnienia z augustowskiego blues maratonu. Ale ja tymczasem troszeczkę nowości wyciągam dla Państwa z kapelusza, dlatego że nie pamiętam, żeby latem było tak dużo nowości kiedykolwiek, jak jest to w tym roku. To oczywiście skutki postpandemiczne, można tak powiedzieć, ale dzięki temu dużo nowej muzyki mamy. I teraz nowy utwór sygnowany nazwiskami Bruno Marsa, Andersona, Paka i Silk Sonica. Kilka singli ta ekipa wypuściła, no i mamy nowy utworek Skate.

0: Jak ci się Bruno Mars w takim trochę retro wydaniu podoba?
1: Dla mnie Bruno Mars od zawsze był retro, tylko czasami troszeczkę ubierał się w takie nowoczesne ciuchy. Jeżeli jesteśmy przy nowościach, to wielkimi krokami, i tutaj dotyczy to również Góreckiej, zbliża się premiera nowego ujęcia filmu Duna. Oczywiście do tych największych filmów muzykę jak zwykle pisze Hans Zimmer i podobnie jest w wypadku zbliżającego się filmu, ale to, co dla mnie jest ciekawe, to po wielu latach bardzo takiej elektronicznej muzyki w muzyce filmowej, jakiej Hans Zimmer używał i podobnie robił to Ludwig Göransson, nagle mamy chyba jakieś delikatne przełamanie tego trendu, bo posłuchajcie Państwo, Hans Zimmer odwołuje się do zupełnie innych wpływów muzycznych.

A teraz będzie piosenka filmowa, choć nie z filmu. I tutaj ciekawostka, klip, który ostatnio bardzo mnie poruszył, chyba dawno mnie żaden teledysk tak nie poruszył jak ten, mimo że historia jest prosta, ale jest naprawdę to wzruszające i jakieś takie ładne i ta muzyka niesamowicie pasuje. A historia jest o tyle ciekawa, że mamy teraz okazję poznać bardziej Bassa Astrala, ale bez Igo. I muszę powiedzieć, że to mnie bardzo intryguje i postać Bassa Astrala intryguje mnie coraz bardziej. Posłuchajmy zatem, ale naprawdę polecam Państwu znaleźć ten utwór na YouTube i obejrzeć teledysk. Before I Died, Bass Astral.

0: poprzedniej audycji, akurat naszej wakacyjnej, wspominaliśmy o krakowskiej babskiej formacji Lor, którą niezwykle lubię, i wykrakaliśmy. Ostatnio mam jakiegoś takiego warta, że po prostu
1: mówisz, masz, fakty. Nie wiem. Mówisz, masz, Góreczka stwierdziła, że chciałaby usłyszeć polską piosenkę.
0: W wykonaniu zespołu Lor. I proszę bardzo. Lor nagrały singiel po polsku. Posłuchajmy, utwór nosi tytuł Nikt.

Ja teraz ponownie wrócę do festiwalowych wspominek i podobnie jak miałem okazję zapoznać się bliżej z piosenkami Stonesów, to miałem również okazję do bliższego zapoznania się z członkami zespołu bracia i siostry, niedawno reaktywowanego. No i tutaj oczywiście pojawia się ten sam problem, co w przypadku bardzo wielu polskich zespołów bluesowych, bo jak już człowiek chce posłuchać jakiegoś polskiego zespołu bluesowego poza koncertem, to ma ogromny problem, chyba że udało mu się zdobyć płytę na koncercie, a w mediach i w serwisach streamingowych tej muzyki brak. Tutaj przykład wykonania piosenki z jednego z programów śniadaniowych, zespół bracia i siostry.

A ja wracam tymczasem do nowości i no, mamy tu nowe rzeczy od Organka, który ostatnio właściwie równolegle dwie płyty wydał, bo jedną z autorską muzyką swojego zespołu Organek, a drugą też autorską, ale wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego. I muszę powiedzieć, że ten utwór, pierwszy singiel z tej płyty nagranej z Muzeum Powstania Warszawskiego bardzo mnie zaskoczył i ma w sobie jakąś taką sentymentalną nutę, którą u Organka bardzo lubię. I też bardzo lubię takie podejście do historii z Powstania Warszawskiego, takie bez patosu, a bardziej pokazujące tych ludzi z tamtego okresu w taki normalny sposób, którzy byli przecież no tacy sami jak my. To będzie utwór noszący tytuł Fotograf Brok, opowiadający historię fotografa, który robił zdjęcia w trakcie powstania.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się do tyłu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie kierunki. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie kierunki.

Śródmieście. Ponagdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? Kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska.

0: Tymczasem kolejna moja wspominka festiwalowa. Poza Stonesami i zespołem bracia i siostry zapoznałem się ostatnio z twórczością zespołu Lynyrd Skynyrd.
1: No ale nie możesz powiedzieć, że zapoznałeś się z twórczością Lynyrd Skynyrd, bo nawet puszczaliśmy przecież w naszej audycji Lynyrd Skynyrd.
0: No tak, ale co innego puszczać czyjeś piosenki, a co innego je zagrać. Tu chciałbym zaproponować piosenkę noszącą tytuł...
1: Chyba zaśpiewać.
0: W każdym razie chciałbym zaproponować Państwu piosenkę zespołu Lynyrd Skynyrd noszącą tytuł Mississippi Kid, a w tym też miejscu chciałbym pozdrowić Kacpra Jonika, bynajmniej nie Jończyka.

0: You can run, but you sure can't hide.
1: A ja znowu idę do nowości i teraz będzie taka bluesowa w sumie nowość. Zespół pochodzący z Płocka, The Old Crow, z Anią Kruszyńską-Strzemieczną na wokalu. Bardzo zdolna osoba. A utwór nosi tytuł My Skin. Bardzo kibicuję temu zespołowi.

No i ponownie stąsi, ponownie w dosyć nieoczywistym wykonaniu i nieoczywistym zupełnie języku, jak na stąsów przystało. Tym razem Caterina Caselli w piosence Tutto Nero.

0: Muszę powiedzieć, że wykonanie tego utworu właśnie w tej włoskiej wersji Tutto Nero z augustowskiego blues maratonu totalnie skradło moje serce i bardzo żałuję, że nie zostało to niestety zarejestrowane. Ale mam taką nadzieję, że jeszcze uda się kiedyś to zrobić.
1: Też mam taką nadzieję.
0: W sumie zostało tylko audio zarejestrowane, prawda?
1: Chyba tak. Przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Ale żeby pociągnąć temat nieoczywistych języków w bluesie, to teraz moje odkrycie najnowsze, które bardzo mnie śmieszy i bawi. Mam nadzieję, że Państwa też rozśmieszy. A więc inspirowany bluesem meksykańskim utwór wykonany w języku fińskim, czyli Chili Lansi, Blues Miss razem z Benem Granfeltem. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, bo nie bardzo znam fiński, muszę przyznać.
1: Człowiek uczy się całe życie.

0: A teraz ostatnia piosenka w dzisiejszej audycji. Muszę powiedzieć, że gdybym miał określić muzycznie tegoroczne wakacje jedną piosenką, to byłaby właśnie ta piosenka, którą za chwilkę Państwu zaproponujemy.
1: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Przepraszamy za nasze dzisiaj trochę może nieudolne zapowiedzi, ale no niestety, jak się tak robi coś z przerwami, to się wychodzi z wprawy. Także prosimy o wyrozumiałość, ale od września wrócimy już do regularnych audycji, bo pytacie Państwo, kiedy to się stanie i od września będzie już tylko lepiej.
0: Już tak nie kukietuj, uważam, że poszło Ci całkiem nieźle.
1: Mimo, że tak.
0: Dziękuję Ci bardzo. Piosenki specjalnie dla Państwa z dziką i nieukrywaną przyjemnością prezentowali dzisiaj
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

tym paskudztwem, o którym wszyscy tyle wiemy i słyszymy. Media bez przerwy ogarniają nas różnymi hasłami związanymi z pandemią. Takie też hasło dotarło do Mavis Staples, naszej ulubionej artystki, która zorientowała się, że w Ameryce bardzo popularne medialnie stało się hasło "We're in all this together", czyli jesteśmy w tym razem. I wtedy zakrzyknęła, przecież mamy taką piosenkę. Jeff Tweedy napisał piosenkę, którą zatytułował właśnie "We're all in it together". Postanowiła zadzwonić do Jeffa. Jeff pokiwał przez telefon głową, że tak, i uwolniono światu piosenkę, którą zarejestrowali państwo Mavis i Jeff w 2013 roku. Skoro zarejestrowali, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją słuchaczom pierwszego odcienia bluesa zaprezentować. Mavis Staples, "All in It Together".

Stone. Zapytano w tym wywiadzie artystkę, czego słucha, będąc poddana izolacji wirusowej. Otóż głównie klasyki, kocha gospel, kocha Curtisa Mayfielda, słucha także Prince'a i słucha The Drifters. No ale najbardziej ulubiony w tym czasie okazuje się być Marvin Gaye, zwłaszcza utwór What's Happening, Brother. A co, jeśli chodzi o współczesną twórczość młodszych artystów? Otóż okazuje się, że Mavis słucha Yoli, a Yola to brytyjska wokalistka i gitarzystka, która zachwyciła świat ubiegłorocznym albumem Walk Through Fire. To płyta, którą wyprodukował Dan Auerbach. Yola była nominowana do nagrody Grammy w kategorii najlepszy nowy artysta. No wprawdzie nagrody nie zdobyła, ale zachęciła wielu do słuchania swoich nagrań, w tym także Mavis Staples. Z albumu Yoli, Walk Through Fire, wybrałem nagranie zatytułowane Rock Me Gently. Posłuchajmy więc teraz zestawu klasyki Marvina Gaye'a i współczesności Yoli.

Front Door to Hell. Nagranie z nowego albumu Zaki Hooker. Kazała czekać swoim fanom na nową płytę ponad 10 lat. Nosi ona tytuł, ta płyta, Legacy, czyli spuścizna. Sugerowałoby to, że być może zawartość albumu będzie się odnosiła do słynnego nazwiska Hooker, a pośrednio do muzyki jej słynnego ojca, Johna Lee Hookera. Ale nic bardziej mylnego. Płyta Legacy to w całości autorski album samej Zaki, która nie dość, że napisała wszystkie piosenki, to jeszcze do spółki ze swoim mężem, Olanem Christopherem, jest producentką tego albumu. I nie jest to płyta z natury blues. To są ładne melodie, w których oczywiście korzenność daje o sobie znać, ale to przede wszystkim autorskie dzieło samej artystki. Hang On For A While, a to jeszcze jedno nagranie z tego albumu.

działa, to mogą sobie Państwo łaskawie wygooglać, nie będę się w to wgłębiał. I to jest jedna z kilku parabluesowych pieśni, które pojawiły się na tegorocznym albumie Marka Lanegana na płycie Straight Songs of Sorrow. Zawsze wydawało mi się, że ten artysta, choć przecież wyrosły z pnia grunge'owego, dysponuje głosem wymarzonym do bluesowych klimatów. No i tak coś czuję, że z biegiem lat być może zbliża się Mark Lanegan do tego, żeby nagrać kiedyś płytę w pełni bluesową. No a na razie to tak troszkę rozrzuca te bluesowe muzyczne klimaty po swojej neurastenicznej twórczości. Jeszcze jedno nagranie z nowego albumu Marka Lanegana, At Zero Below.